kurczę osiedlówę na rejonie. Ziomek dzwonił, mówił, że się chwilę spóźnił, bo mu siedzą kurwy na ogonie. Myślę, że ma chyba paranoję, ale chłopcy każdy tutaj dźwiga swoje. Od rozkminy się prostują zwoje. Daj mi złapać jakąś szybką truję. Prucha popiół mi ubrudził zbroję. Rapowałem to jak byłem gnojem, jak latałem po przycięte sztuki. Ty nie breś dol mi nic o robocie, jeśli w ogóle nie wiesz nic na temat sztuki. Daj

sorry mordo, ale nie ta liga. Zobacz jak to chodzi, zobacz jak to śmiga. Nagraliśmy tego razem kilka giga. Zagraliśmy potem nie jednego giga. Wszyscy mówią mi, że ten skład jest mega. Brzmienie klasyk to jest tak jak Sega. Wiesz,

będzie sztucznie. No, no, zagrożenie, bądź.

dyma we wiatrak, skwarka. Jest od Frediego Hubbarda. To się kręci jak grzanka w mikrofali. Za szybą świat się skrapla. Świat jak piekarnik, kolacja. Pieczonek na pieni w majtach. W sosie własnym, rzecz ciężko strawna.

0: była. Patrzy się na nas nad pianina. A ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija. I chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku.
1: Leci karasel, daj barwy szczęścia.
0: Leci karasel, daj.

0: wypadek.
1: Dlaczego miłość to holometabolia odwrotna? Dlaczego twoje ciało dziś cuchnie jak wojna? Było tak cudne jak otarz. Dlaczego tak pomalutku po sobie sprzątasz?
0: Dlaczego z każdym pytaniem zamieniasz żywego chłopca?
1: Nie, nie jestem głodny. Dlaczego się modlisz do ojca? Czy będę się modlił do ojca, żeby oddał mi wzrok i orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś?

ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśniesz.

JWP. JWP.

Nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdy

Całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Parę ciuchów.

widzę. Płonie blok, ale nie mój, więc póki co cisza. Boże mój, czemu to właśnie do nich strzelają na ulicach? Czemu to nie moja mama miałaby identyfikować ciało swego syna? Powiedz mi proszę, czy robisz

Zapuściłem sochacką, jeszcze się najebie i mogę i spać. Zapalę zioło, zwalę sobie konia i w sumie to w skrócie jest mój cały maj. Nie mam zamiaru modlić się o śmierć, bo nie chcę, by ktoś za mną płakał. Jeśli czujecie to samo co ja, to w sumie to jest koniec świata.

97.1 FM. One, two, one, one, two, one, two, one, two, one.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc w dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i

Санаш Тосе. Академицки радиокампус.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie.
4: Co mówię?

co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki. Same sztosy.

0: Poziom 0.
1: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu. Jeszcze bardziej chcę w dół. Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relację, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch, a twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój.

puffs of doom, doom, doom. Jesteśmy ludźmi zli, patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: 97,1 FM.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować.

Akademickie Radio Campus.

jestem w tym punkcie. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś ściska w krtani. Konfetti podeptane mieni się na pustej sali.

Avenger, miał być recenzję. Przecież tu dziś jak kończy się film, napisy przygrywa trailer. Wszystko jest takie chwilowe, na feedzie 3 posty i spadłeś. Nikt nie naprawia już nic, tylko wyrzuca i sięga po nowe, bo łatwiej. Koniec to nowy początek, porażka to szansa na sukces. Zabijam myśli, połykam krążek, jacyś statyści, wkraczam w pustkę.

0: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

zwykle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten prosta.

Bo za nim na lądu oprytasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd oprytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer.

Bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: I know who it is.
1: Radio Campus. Same što.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama.

i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

miły, miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie. No, no, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten, to ja lubię. Jak nie wiem, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No, no, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem.

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie. Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

ciebie, o ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje?

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: W sercu miasta zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama.
3: Godzina 11, Milena Mrozek.
4: Sportowy kampus.
3: Znamy półfinały mundialu. W ćwierćfinałach wszystkie mecze wymagały dogrywki. Argentyna wyeliminowała Szwajcarię z wynikiem 3-1 po golu Alvareza w 112 minucie, a Anglicy pokonali Norwegię 2-1. Trener Anglii Thomas Tuchel podsumował wczorajsze starcie na pomeczowej konferencji. Moja głowa nie jest w pełni usatysfakcjonowana. Nie jestem też w 100% zadowolony ze sposobu, w jaki zagraliśmy i przy tym pozostaję. Uważam, że możemy grać szybciej, możemy być bardziej skuteczni i bardziej precyzyjni. W naszej grze popełniamy zbyt wiele niewymuszonych błędów i technicznych pomyłek, które kosztowały nas zbyt dużo wiary w siebie. W kilku kluczowych momentach pod koniec pierwszej połowy mieliśmy trochę szczęścia, kiedy tę pewność siebie straciliśmy. Jest wiele rzeczy, które musimy poprawić. O miejsce w finale Anglicy powalczą z Argentyną w środę. Dzień wcześniej Francuzi zmierzą się z Hiszpanami. Iga Świątek spadnie z rankingu WTA. Triumf Noskowej zmienia układ czołówki. Czeszka wygrała Wimbledon, pokonując w finale Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Obie Czeszki awansują w rankingu i wyprzedzą Igę Świątek. Polka spadnie z trzeciego na ósme miejsce. Liderką pozostanie Aryna Sabalenka. Dla Noskowej i Muchowej to najwyższe pozycje w karierze. Bartosz Zmarzlik trzeci w Grand Prix Szwecji. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Po 6 rundach ma 5 punktów przewagi nad Brydym Kulcem. Wygrał Duńczyk Anders Thompson, który startował w zawodach jako zastępca kontuzjowanego zawodnika. Drugie miejsce wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert.
5: Duże gratulacje dla Andersa, dla Roberta, dla Brydiego, dla wszystkich uczestników, że tak powiem, finału. Ciężkie zawody, bo lekkich na żużlu nie ma. Ale jestem zadowolony. Finał jest zawsze finałem. I przyznam się, że dzisiaj popatrzyłem w program i to był chyba 77 mój finał.
3: Wspomniał po finale Zmarzlik w rozmowie z Eurosport. Kolejne Grand Prix już 1 sierpnia w Łodzi. Polskie siatkarki zmierzą się dziś z Japonią w ostatnim meczu fazy Interkontynentalnej Ligi Narodów. Stawką jest awans do turnieju finałowego. Polki mają na koncie 7 zwycięstw i 4 porażki. Tylko wygrana zapewni im miejsce w ostatniej fazie rozgrywek.
6: Uważam, że jesteśmy w 100% gotowe, żeby wygrać ten mecz. Mam nadzieję, że tak też będzie, ale zrobimy wszystko na pewno. Staramy się regenerować, staramy się odpoczywać, aczkolwiek teraz to są bardzo ważne momenty dla nas, także musimy na chwilę zapomnieć jakby o tym zmęczeniu i fokusować się na meczach.
3: Podkreślała w rozmowie z Polsat Sport Sofia Stefanik. Początek meczu o 12.20. O przebiegu spotkania będziemy jeszcze informować.
7: Radio Campus. Hey, what's happening? This is Bilal at Soul Park and Radio Campus. Dig?

0: South Park, Saint Elmo
1: i Marcin Tani.
0: Witamy was w ten brzydki dzień wrześniowy, chciałem powiedzieć, lipcowy. Lipcowy dzień. Jesteśmy znowu razem, tydzień temu solo, ja sam, dzisiaj ze mną Marcin, urodzinowy Marcin, także możecie mu składać życzenia na 886971971, SMS-ki i WhatsAppy. A zaczęliśmy nie przez przypadek od Bilala i pozdrówek od Bilala, dlatego, że Marcin w tym tygodniu widział Bilala kolejny, chyba już trzeci raz na żywo.
1: Czwarty
0: nawet raz na żywo. Proszę
1: i
0: bardzo.
1: To, tak zabawnie te koncerty się ułożyły, bo pierwszy raz widziałem Bilala w 2013. Widzieliśmy go razem w Kafe Kulturalnej.
0: To prawda.
1: W listopadzie 2013 roku. Fenomenalny koncert, przepiękny, też taki kameralny klimat. No i jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem, myślę, tamten Bilal.
0: No, był magiczny. Tam jeszcze wtedy chyba siostry Przybysz do niego dołączyły,
1: tak,
0: na koniec.
1: Tak,
0: było,
1: na scenie.
0: To było bardzo ciekawe doświadczenie. Potem nam się udało za scenę dopchać i zrobić sobie fotki z Bilalem.
1: On nawet wyszedł do ludzi chyba po prostu.
0: My go jakoś tak z boku sceny centralnie złapaliśmy.
1: A to może.
0: Pamiętam, że tam było strasznie ciasno. To było chyba jakiś też bok baru wtedy, czy coś takiego.
1: Możliwe, no. Potem następny raz Bilal wrócił po roku, czyli no nie kazał długo czekać, bo wrócił w 2014 roku.
0: Ja tego koncertu już nie pamiętam.
1: To było w basenie artystycznym.
0: Nie pamiętam tego.
1: Też fajny koncert, ale już sama miejscówka nie miała aż takiego klimatu jak Kafe Kulturalne, że to jest tak kameralnie, nisko scena, blisko artysty. Tam już ta scena była tak wyżej, troszkę tak większy dystans, ale też fajny koncercik.
0: Dwa ostatnie razy w Jasmine.
1: No ale od 2014 dopiero wrócił w 2025.
0: To fakt.
1: Więc ponad 10 rok lat. Po roku, potem 11 lat przerwy.
0: 11, no.
1: I teraz znów rok po roku wrócił. Bo rok temu w czerwcu Bilal grał w Jasmine. No i teraz wrócił znów do Jasmine na dwa koncerty. Dwa dni z rzędu. 8 i 9. Dobrze mówię?
0: 8-9 lipca był.
1: Czy 9-10?
0: Nie, 8-9.
1: 8-9 lipca. No i dwa wyprzedane koncerty.
0: Tak jest.
1: W ogóle
0: tak jest.
1: Ludzie doceniają Bilala. No i super, jest to jeden z najlepszych wokalistów też, jakich można ujrzeć i usłyszeć na żywo, więc jak najbardziej, jeśli będziecie mieli okazję, to warto, nawet trzeba iść na koncert Bilala.
0: Tak jest. No dobrze, no to jak jesteśmy przy Bilalu, to ja zagram utwór, który jest moim zdaniem mało znany z kategorii bilalowych piosenek, a powinien być znany, bo pochodzi z absolutnie fenomenalnej płyty producenckiej producenta o pseudonimie 88 Keys. I na tej płycie, na płycie Death of Adam, wydanej w roku 2008, znalazł się utwór cały zaśpiewany przez Bilala, nabicie 88 Keys, a utwór nosi tytuł MILF. Let's go!

0: Bilal, All Matter.
1: Myślisz, myślutkę tam.
0: Tak, tak. Absolutnie przepiękny numer. Mój ulubiony z tej płyty.
1: Airtight's Revenge. No, przepiękny numer. Absolutnie jeden z najlepszych numerów w dorobku Bilala. I też numer nominowany do nagrody Grammy. To jedna ciekawostka. Druga, że ukazał się w dwóch wersjach, bo na początku ukazał się na płycie Roberta Glaspera. Double Booked.
0: Faktycznie.
1: I później Bilal odświeżył ten numer trochę w innej aranżacji, innym brzmieniu i wrzucił go na swój album Airtight's Revenge. I do Grammy chyba była nominowana już ta pierwsza wersja z Robertem Glasperem. No ale jest to przepięknie napisany numer i w ogóle fajnie odbija, tak jak w muzyce są takie zwroty, powiedzmy, jak ktoś ci powie What is love? To z czym ci się kojarzy? Baby, don't hurt me. A tutaj mamy What is love? What is it? I to piękne. Cool on the outside, hard in the middle. Fajnie, bardzo tak poetycko napisany numer.
0: Nie no, fenomenalny utwór. To jakby tu nie ulega najmniejszej wątpliwości.
1: I też fenomenalnie się prezentuje na żywo i po raz kolejny, bo tak jak w zeszłym roku też mi się wydaje, że Bilal zakończył swój set tym numerem. To jest naprawdę banger na żywo. No to wczoraj, przedwczoraj?
0: W czwartek.
1: No to w czwartek również zakończył swój koncert tym numerem. Było takie wykonanie, jak wrócił na bis, zagrał ten track w wersji chyba, nie wiem, 8-10-minutowej z taką naprawdę kozacką solówką na gitarze elektrycznej, bo Bilal grał w składzie perkusja, bas, gitara elektryczna i on jeszcze, co też po raz pierwszy w ogóle mi się wydaje, miał taki przyrząd do zabawy wokalem. Jakieś efekty takie, echo, delay jakieś.
0: No, pewnie jakiś TC Helicon albo coś
1: tak,
0: tam.
1: I śpiewał i tam bawił się tym Wokalem Bilala. Bawił się wokalem i to też był ciekawy motyw. No, a przed koncertem udało nam się porozmawiać z Bilalem, zrobić z nim wywiad dla popkiller.pl, także...
0: Wypatrujcie.
1: Ale też pierwszy raz w ogóle zdarzyło nam się w historii robienia wywiadów w Jasmine, że była kolejka do wywiadów, bo na ogół... Jak są artyści, jesteśmy tylko my, jak jest, nie wiem, Wild Child, nawet Blue Exile, nawet Odyssey, no jesteśmy tylko my, a tutaj, co też pokazuje, że jednak Bilal jest u nas kojarzony i lubiany, były 4 redakcje w kolejce, także też chyba Radio Szczecin robiło rozmowę, więc też możecie wypatrywać. No i jeszcze ktoś.
0: I wewnętrzny chyba Jasmine też robił.
1: I wewnętrznie, to nie wiem, czy możemy mówić, czy nie, ale tak, też pewnie ukaże się jakaś rozmowa.
0: Mamy zakaz wstępu do Jasmine od dzisiaj. Dziękujemy. Było bardzo miło. Fajny klub. Fajnie tam jest.
1: No, także super, że Bilal jest doceniany, że czuje się tutaj jak w domu, można powiedzieć. No i czekamy na powrót, bo myślę, że przy takim zainteresowaniu jeszcze
0: prędzej czy
1: później wróci i wtedy musimy się upewnić, że Elmo też będzie na koncercie.
0: Tak jest. Ja nie przedłużając, tydzień temu grałem singiel z wtedy nadchodzącej płyty Baby Rose Journalism. W ten piątek ona się ukazała, więc odpowiadając trochę na pytanie, a trochę nie odpowiadając pytaniem na pytanie Bilala What is love? Odpowiem Is this love? Baby Rose i Elmin. Posłuchajcie.
1: Pytanie na pytanie?
2: This is Baby Rose and you are now listening to Soul Park at Radio Campus.

0: przepiękny utwór, a jak już jesteśmy przy nowościach, to także w ten piątek ukazał się długo przeze mnie wyczekiwany, bo 4 lata kazała nam Kelela czekać, nowy album Keleli New Avatar. Niesamowity album, bardzo...
1: I nie jest to promocja filmu.
0: Nie, bardzo, bardzo kelelowy, ale Kelela promując ten album powiedziała, że witajcie w mojej Prince, Janet Jackson, D'Angelo, Nirvana era, i moim zdaniem to super opisuje, a utwór, który zagram z tej płyty, jest to utwór zamykający płytę If We Meet Again, a my się spotkamy za chwilkę z powrotem.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Godzina 11.30, Milena Mrozek.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nocny atak USA na Iran. Napięcie między Waszyngtonem a Teheranem rośnie. Tragiczne powodzie w Bangladeszu. Nie żyją co najmniej 44 osoby. Od jutra utrudnienia przy Emilii Plater. Będą objazdy.
3: Wiadomości.
2: Amerykańska armia przeprowadziła trzecią w tym tygodniu serię uderzeń na Iran. To odpowiedź na ostrzał statku handlowego w cieśninie Ormuz. Według USA celem było około 140 obiektów wojskowych, m.in. magazyny, rakiet i dronów. Mamy wiele sposobów, żeby wygrać, ale już zwyciężyliśmy militarnie. Oni mają już bardzo niewiele możliwości i bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Niedawno zadzwonili, chcą się dogadać. Po prostu nie wiem, czy zasługują na to, żeby zawrzeć umowę. Nie wiem, czy będą jej przestrzegać i to jest problem. Podkreśla Donald Trump. Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Katarze i Omanie. Twierdzi, że uderzył również w amerykańską infrastrukturę militarną w Jordanii i Kuwejcie. Co najmniej 44 osoby zginęły w wyniku powodzi i osuwisk wywołanych ulewami w południowo-wschodnim Bangladeszu. Żywioł odciął od świata ponad milion mieszkańców, zalewając setki tysięcy domów. Zniszczył drogi i mosty, utrudniając akcję ratunkową. Wojsko dostarcza pomoc łodziami, a władze apelują do mieszkańców o ewakuację z zagrożonych terenów. Ministerstwo Infrastruktury zaostrza przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Resort pracuje nad zmianami, które wyeliminują z rynku pojazdy niespełniające norm. Chodzi m.in. o hulajnogi rozwijające prędkość powyżej 20 km na godzinę i rowery elektryczne ze zbyt mocnymi silnikami.
4: Chcemy, aby Transportowy Dozór Techniczny, instytucja podlegająca pod Ministerstwo Infrastruktury, decydowała o tym, jakie urządzenia mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce. Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi. Nie wiemy, czy to jest hulajnoga elektryczna, rower elektryczny. Chcielibyśmy także rozszerzyć uprawnienia Straży Miejskiej do możliwości kontrolowania tego typu urządzeń.
2: Wyjaśniał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zmiany obejmą też parkowanie hulajnóg z wypożyczalni. Będzie można je zostawiać tylko w wyznaczonych miejscach. Od jutra kierowcy nie przejadą przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Emilii Plater. Autobusy pojadą inaczej. Objazdy obejmą m.in. linie 117, 131, 507 i 525 oraz wybrane linie nocne kursujące z dworca centralnego. Utrudnienia potrwają do końca lipca i są związane z remontem torowiska.
5: You are now listening to Soul Park at Radio Campus.

0: Pomimo, że płytę, z której zagrałeś piosenkę, znam doskonale, to jednak z tym tytułem bardziej mi się kojarzy How many is the victim of the streets, rest in peace, yo. Is the hell for a dream real life. Uwielbiam ten numer, Tupac Life Goes On, ale to nie był Tupac.
1: Jeden z najlepszych numerów Tupaka, jeden z moich ulubionych numerów Tupaka. No i faktycznie...
0: Naprawdę? Life Goes On, tak?
1: Life Goes On, okay. Zdecydowanie.
0: Super.
1: No. To z All Eyes On Me, no topka, zawsze mega lubiłem ten numer, ale tak, to nie był Tupak, ale jak już wywołałeś Tupaka, to zagram Tupaka wieczorkiem.
0: Life Goes On.
1: Zapraszam do Rapsesji 22.
0: Tak jest.
1: Nie pominę tego numeru, bo to jest absolutna perełka.
0: No dzisiaj masz urodzinową audycję rapsesyjną, no także właśnie. Myślę, że możesz zagrać po prostu swoje ulubione numery.
1: No, no, coś takiego takie trzeba będzie zrobić.
0: Zrób swoje absolutne, nie wiem, top 10 z 12
1: absolutne
0: numerów.
1: No, coś takiego zrobimy. No, a tutaj Life Goes On w wersji Angie Stone.
0: Mm-hmm. I... Znaczy, nie w wersji, no bo to nie jest piosenka Tupac.
1: No.
0: Interpretacja tych słów w wykonaniu Angie Stone.
1: Ale nie ma chyba dużo numerów o tym tytule w ogóle, nie? Bo ja kojarzę
0: nie,
1: tylko
0: no coś
1: te,
0: tam
1: te dwa.
0: Ed Sheeran widzę nawet, Oliver Tree,
1: no ta, ale
0: BTS.
1: No, to jakieś późniejsze. A przed Tupakiem czy coś było? No, trzeba by sprawdzić, czy Tupak wymyślił
0: tak, 10 lat przed narodzinami Tupaka.
1: No, jak to Anno Domini.
0: Tak, Anno, no, tak jest. Z płyty Mahogany Soul z roku 2001, ile mnie nie myli pamięć.
1: Tak, no i ten numer w ogóle, kurczę, dawno nie słuchałem tej płyty, mam ją w kolekcji i nie pamiętałem zbyt dobrze tego numeru i chyba to z 2 tygodnie temu były te takie mega upały i schowałem się wtedy w Green Cafe Nero na Placu Trzech Krzyży, bo po prostu było zbyt gorąco, żeby nawet się przemieszczać po mieście i przesiedziałem tam z 2 godziny, czytałem książkę i właśnie poleciał ten numer z głośników. I tak, kurczę, kojarzę to i odpaliłem sobie głos. Shazama. No i właśnie pokazał mi Angie Stone, Life Goes On, tak, no tak, no przecież, kurczę, Angie Stone. I zapisałem sobie ten numer do zagrania, no więc gramy go, zagraliśmy go dzisiaj.
0: Tak jest.
1: I na pewno jeszcze będziemy wracać do twórczości też już Angie Stone, której z nami nie
0: niestety,
1: ma,
0: niestety, nie ma, tak.
1: Ale muzyka jej pozostała, więc jest do czego
0: tak
1: wracać.
0: A tydzień temu ci nie było, bo byłeś na openerze, który, jak sam mi mówiłeś prywatnie, był strasznie soulless, ale byli artyści, których chętnie oglądasz na żywo, jak tylko masz okazję, bo pani, którą masz w kolejce, widziałeś chyba już drugi raz, albo i trzeci nawet.
1: Tak, drugi raz. Faktycznie w tym roku opener poszedł w stronę bardziej jakiegoś tam indie rocka.
0: Bardziej nawet bym powiedział elektropopu jakiegoś.
1: Elektropopu, jakiegoś tam indie popu i tak dalej. Troszkę w te inne gatunki muzyczne niż te, które zgłębiamy co niedzielę. Tak jak w poprzednich latach było dużo tego soulu, dużo R&B, to w tym roku brakowało tego trochę. No, jedną z wokalistek, jednym z niewielu koncertów graniczących, czy tam będących, można powiedzieć, R&B, to była Pink Panthers, różowa panterka, która zagrała w Tent Stage, totalnie wypełnionym ostatniego dnia festiwalu, już po koncercie na głównej scenie Pink Panthers w Tent Stage'u. No, było tam tak dużo ludzi, że chyba nie kojarzę tyle osób jeszcze w tym namiocie.
0: Ja byłem kiedyś na ten stage'u na koncercie Dua Lipy, jeszcze przed tym, jak Dua Lipa była Dua Lipą i pamiętam, że to był koncert jedyny na ten stage'u, który widziałem, gdzie był cały tent i z tentu wychodziły takie wielkie chmary ludzi jeszcze na zewnątrz, a pod główną sceną prawie nikogo nie było wtedy.
1: No właśnie, no więc Pink Panthers też wypełniła ten tent stage i to był taki fajny akcencik R&B, ale to też nie jest takie typowe R&B, bo ona mocno z elektroniką, troszkę też tak coraz bardziej mam wrażenie z popem, bo jakiś kolabo z Zarą Larson i tak dalej, trochę w tym kierunku idzie, mainstreamowym, takim alternatywnym, no ale widać, że to działa, bo poprzednio grała na openerze, to chyba było 2 lata temu, też gdzieś tam na mniejszej scenie, no to dopiero wchodziła, a tutaj
0: tutaj fanbase podskoczył. Swoją drogą Pink Panthers jest jednym z niewielu gościń na nowej płycie Kelelii, o której wspominałem. No a co z tej najnowszej płyty Pink Panthers nam przyniosłeś?
1: A z najnowszej, czy nawet przed najnowszej, bo tu widzę, już wyszła jeszcze kolejna.
0: A faktycznie, a nie, bo to jest Deluxe.
1: Może remiksy jakieś, czy tam Fancy Some More, a w zeszłym roku ukazała się Fancy Dead. Taka 20-minutowa płytka. I z niej wybrałem numer o tytule Stars, także posłuchajcie, gwiazdy.

0: Ale się klubowo zrobiło,
1: zrobiło się klubowo, bo najpierw Pink Panthers w takiej właśnie UK baseline'owej odsłonie. No i jak już rzuciłeś baseline'a, to już rzuciłeś baseline'a po raz drugi.
0: When the baseline drops. Big Bad Manting.
2: Big Bad Man, Craig David.
0: I Big Nasty.
2: Big Nasty. When the baseline drops... Piękny jointik z płyty Craiga Following My Intuition. I to z tej okazji, to się łączy tak z openerem, że jadąc na openera samochodem słuchaliśmy tej płyty i jak już rzuciliśmy ją do odtwarzacza CD, to tak w sumie leciało sobie przez chyba 3 czy 4 godziny w kółko i nikomu się nie znudziła, co bardzo mnie ucieszyło, bo naprawdę jest to mega fajny odsłuch i taki uniwersalny, bardzo dużo jest klimatów na tej płycie, od takich R&B po troszkę zabarwione właśnie hip-hopem, nawet Craig David rapujący po takie garażowe, elektroniczne, no jest tu cały przekrój brzmień, jakie Craig David oferuje. 2016 rok, czyli dziesięciolecie tej płyty teraz. No a Joint When the Baseline Drops z gościnnym udziałem grime'owego rapera Big Nasty.
0: Big Nasty.
2: To jest absolutnie jeden z
1: big
2: większych
1: bangerów. Big Nasty jest naprawdę big.
2: No, to nie widziałem.
1: Big pun, no.
2: No, ale też Craig David, jeśli słuchają nas jacyś organizatorzy koncertów, to bardzo upominamy się o ściągnięcie Craiga Davida
1: Powiem
2: do Polski.
1: Powiem szczerze, że wybrałbym się na taki koncert.
2: Totalnie.
1: Serio. I jeszcze jak on by grał dużo starych numerów, to w ogóle by było super. To by było taki fajny wehikuł czasu.
2: On ma tyle hitów właśnie z tych pierwszych płyt nawet i to takie hity, że nie musisz go słuchać, a znasz po prostu.
1: Ja nawet bym poszedł na koncert na jakieś tam, pewnie to by było już 25-lecie Born to
2: debiutu.
1: Debiutu, że gra tylko z debiutu numer.
2: Tak, tak, tak.
1: I by było super.
2: Totalnie.
1: Ja jak już jesteśmy przy UK garażowych i house'owych klimatach, Georgia Smith, którą grałem tydzień temu w duecie z Wizkidem, teraz zapowiedziała już oficjalnie album What Are The Odds. Wychodzi on 21 sierpnia i zagram sobie kolejny singiel z tej płyty What's Done Is Done. Georgia Smith także w elektronicznej odsłonie.

0: Ach. What's done is done. Co jest skończone, my też kończymy, także zapraszamy was z tego miejsca na naszego Instagrama oraz Facebooka soulpark971, tam odsłuch audycji i link do playlisty. A na koniec Marcin przygotował coś specjalnego, bo przenieśliśmy się w ogóle w międzyczasie do Wielkiej Brytanii, tak niespodziewanie. Z Pink Panthers, bo Pink Panthers też UK.
1: Prawie całą drugą połowę audycji.
0: No, pomijając Angie Stone.
1: Pomijając Angie. Tak, tak. I zakończymy też w Wielkiej Brytanii i też takim soulem R&B mocno wymieszanym z elektroniką, house'em. Mm-hmm. To już bardziej będzie house'owy chyba taki
0: tak,
1: remixik.
0: Tak. I to DJ Spina w house'owej odsłonie.
1: Tak, tu mieliśmy trochę takiego garażowego brzmienia, teraz bardziej house'owo. I artysta Sean Escoffery, jest to wokalista również brytyjski, który zadebiutował w 2002 roku albumem po prostu o tytule Sean Escoffery i ten album właśnie mocno łączył się gdzieś tam z tym elektronicznym brzmieniem, takim fajnym house'owym. Później kolejne projekty jego już odeszły od tego na rzecz takiego bardziej akustycznego grania żywych instrumentów, no ale ten pierwszy jest pięknie się wpisuje po prostu w te klimaty, które tutaj rozruszaliśmy na kampusowych głośnikach, także...
0: Tak jest.
1: Remix, tak jak powiedziałeś, DJ Spina i Tykla. Nie wiem, kim jest Tykla, ale...
0: Prawdopodobnie jakiś DJ.
1: A numer nazywa się Days Like This, także dni takie jak ten.
0: Oby dni takich jak ten było jak najmniej w te wakacje.
1: Jeśli chodzi o pogodę, tak, tak. Ale jeśli chodzi o muzykę, to jak najwięcej.
0: Tak jest. Życzymy wam miłej niedzieli i słyszymy się za tydzień. Saint Elmo
1: i Marcin Tani.
0: Słuchaliście audycji Soul Park.
1: Trzymajcie się.
0: Let's go.
1: Yeah.

0: reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Radio Campus 97,1 FM.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Przy mikrofonie melduje się Dawid Martin. Jest kilka minut po godzinie 12. Czas zatem na naszą cotygodniową, niedzielną, muzyczną podróż z cyklu 60 minut dookoła świata. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy muzyki z wysp Zielonego Przylądka, a dzisiaj odwiedzimy kolejny niewielki wyspiarski kraj na Oceanie Atlantyckim, mianowicie São Tomé i Príncipe, wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, które to mają bardzo podobną historię do Capo Verde. Oba te archipelagi złożone były z bezludnych wysp, na które w XV wieku dotarli Portugalczycy, którzy zasiedlili je niewolnikami z Czarnego Lądu, sprowadzonymi do pracy na założonych tam plantacjach trzciny cukrowej. Z tego też powodu znaleźć można również wiele podobieństw kulturowych między oboma krajami, w których językiem oficjalnym pozostaje portugalski. Niemniej na co dzień funkcjonują tam też miejscowe kreolskie narzecza powstałe na bazie języka portugalskiego. Dominującą religią jest katolicyzm, a lokalna kultura, tradycje, w tym i muzyka, której dziś będziemy słuchać, stanowi połączenie elementów portugalskich i afrykańskich. Przed tygodniem swój Dzień Niepodległości świętowali Kapuwerdyjczycy, a dokładnie dziś, 12 lipca, wypada Święto Niepodległości Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Oba te kraje ogłosiły ją w 1975 roku na fali dekolonizacyjnych procesów zainicjowanych w wyniku rewolucji goździków w Portugalii. Z tej właśnie okazji sięgniemy dzisiaj po nagrania muzyki santomejskiej lub, jak to woli, świętotomaskiej, właśnie z tamtej epoki, z lat 70., choć zahaczymy też i o wcześniejszą, i o późniejszą dekadę. Tę podróż zaczniemy w czasach, kiedy São Tomé i Príncipe były jeszcze koloniami portugalskimi, a władzę w Lizbonie sprawował autorytarny reżim Estado Novo, nowego państwa kierowany przez António Salazara. Wówczas to, w latach 60., na wyspach popularnością cieszył się zespół Os Leoninos.

Grando. Grali Os Leoninos, czyli Lwy. Zespół założony w 1959 roku przez Quintero Aguiara, jednego z santotomeńskich bohaterów narodowych i ojców niepodległości tego kraju. Quintero Aguiar urodził się w 1923 roku w miejscowości Alamas, położonej w okolicach miasta São Tomé, czyli stolicy wysp Świętego Tomasza i Książęcej, leżącej na pierwszej z tych wysp. Wychował się na sąsiedniej Príncipe, czyli wyspie Książęcej, i tam właśnie nauczył się grać na mandolinie, kontynuując rodzinne tradycje, bo na tym instrumencie grał również jego tata, który wraz z wujkiem grającym na gitarze występował w zespole Uembe. Młody Quintero po zdaniu matury wstąpił do służby cywilnej i rozpoczął karierę urzędniczą w kolonialnej administracji, gdzie zetknął się z nierównościami i nadużyciami systemu kolonialnego, szczególnie wobec robotników kontraktowych pracujących na plantacjach kakao i kawy. To stało się impulsem, który skłonił go do zaangażowania się w działalność tajnych organizacji o charakterze antykolonialnym i niepodległościowym. Wkrótce Quintero Aguiar zaczął już zupełnie otwarcie demonstrować swoje poglądy, co przysporzyło mu wielu problemów. Był wielokrotnie zatrzymywany, szykanowany i torturowany, zaś jego żona Odette trafiła nawet do słynnego i budzącego grozę więzienia Caxias w Lizbonie, gdzie przetrzymywano przeciwników reżimu Estado Novo Antonio Salazara. Bronią w tej walce politycznej Quintero Aguiara była również muzyka zespołu Os Leoninos, uchodzącego za głos santomejskiego ludu, zespołu, którego nagrania pojawiały się od czasu do czasu na antenie miejscowej rozgłośni Radio Club de São Tomé. Jednak gdy grupa obrała bardziej zaangażowany politycznie kierunek, władze zabroniły emitowania ich piosenek, do czego bezpośredni asumpt dał właśnie utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Jego tytuł, Gandu, w kreolskim języku Foro, czy też São Tomense, oznacza rekina. No i ten właśnie tytułowy, władający oceanem rekin.

się grozą i terroryzuje inne, mniejsze ryby. Była to oczywiście zawoalowana krytyka wymierzona w portugalskich kolonizatorów. Od strony muzycznej piosenka ta, jak i inne utwory z repertuaru Os Leoninos, bazowały na miejscowych, tradycyjnych, tanecznych rytmach Socope i Usą z São Tomé oraz Dexa, sąsiedniego Príncipe, tradycyjnie wykonywanych przy akompaniamencie różnego rodzaju bębnów oraz akustycznych gitar i mandolin. W latach 60. Rozpoczął się proces ich modernizacji, wprowadzania do nich instrumentów zapożyczonych z zachodniego rock'n'rolla, takich jak gitara elektryczna, gitara basowa, zestaw perkusyjny, organy elektryczne czy saksofon. I jednym z pierwszych zespołów, który podążył właśnie w tym kierunku, był Os Ontúes, który powstał po rozwiązaniu Os Leoninos w 1965 roku, a którym to kierował Leoner Aguiar, syn Quintero, który przejął po swoim legendarnym ojcu pałeczkę w muzycznej sztafecie pokoleń rodu Aguiarów. I teraz właśnie przed nami Leonel i jego koledzy z Os Ontúes w utworze De Sam De Foco.

De Sam de Fogo. To był przykład santomeńskich rytmów sokope w zmodernizowanej wersji z lat 70. w połączeniu z elementami rumby afrykańskiej, święcącej wówczas swój złoty wiek w zasadzie w całej Czarnej Afryce, a zagrał zespół Os Ondues, założony przez Leonela Aguiara, syna legendarnego Quintero Aguiara, który był liderem grupy Os Leoninos i działaczem zaangażowanym w walkę o santomejską niepodległość, którą ogłoszono 12 lipca 1975 roku. Wówczas to na mapach świata pojawiło się nowe państwo Republika Demokratyka de São Tomé i Príncipe, Republika Demokratyczna Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Muzyka zespołu Os Ondues była w zasadzie taką ścieżką dźwiękową ostatnich lat santomejskiej drogi do niepodległości. Grupa bowiem święciła swoje największe sukcesy właśnie w pierwszej połowie lat 70., a wprowadzając do swojego składu instrumenty elektryczne zapożyczone z zachodniej muzyki popularnej, wytyczyła też szlak, którym podążały kolejne tamtejsze zespoły grające sokopę. I teraz pojawi się już formacja uznawana za klasyka gatunku, mianowicie zagra dla nas zespół Afrika Negra.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Minęła 12.30, Milena Mrozek.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz uczcił pamięć bohaterów polskiej wsi. 27 migrantów złapanych w naczepie z torfem. Wakacyjny latobus rusza w trasę. Zapraszam.
1: Wiadomości.
2: Warszawa uczciła wczoraj ofiary Krwawej Niedzieli. Premier Donald Tusk zapowiedział powstanie muru pamięci jako upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. Na tablicy znajdą się nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar.
3: Ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane w grobach. Ich rodziny czekały na to ponad 80 lat. Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
2: Jednocześnie zasugerował, że jeżeli Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej, będzie musiała rozliczyć się ze zbrodni wołyńskiej.
3: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
2: Według historyków od lutego 1943 do wiosny 1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Dziś z kolei trwają obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczcił pamięć polskich bohaterów. Podkreślił, że pamięć o ofiarach zobowiązuje do budowania silnego i bezpiecznego państwa. Święto upamiętnia mieszkańców ponad 800 polskich wsi spacyfikowanych przez okupanta. Jego data nawiązuje do pacyfikacji Michniowa w lipcu 1943 roku.
4: Polska wieś w czasie wojny była mordowana, palona, wysiedlana, ale nigdy nie została złamana. Pomagała partyzantom, ukrywała prześladowanych, żywiła miasta i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Pamiętamy o Michniowie, pamiętamy o Sochach, pamiętamy także o Zygmuntowie w województwie łódzkim.
2: Podkreślał minister Dariusz Klimczak. Podczas wojskowego apelu pamięci przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, Wojska Polskiego i mieszkańcy stolicy oddali salwę honorową. Straż Graniczna złapała 27 nielegalnych migrantów na czepie ciężarówki na granicy z Litwą. Funkcjonariusze ujęli rumuńskiego kierowcę, który usłyszy zarzut organizowania nielegalnej migracji. Wśród migrantów było 18 Somalijczyków, 5 Pakistańczyków i 4 Afgańczyków. To drugi podobny przypadek w lipcu. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił, że tymczasowe kontrole na granicy z Litwą przynoszą efekty. Potrwają do 1 października. Już jutro na ulicę Warszawy wyjedzie specjalnie oznakowany letni autobus. W dni robocze kursuje na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w wybrane weekendy na specjalne linii wakacje. Na pasażerów latobusa czekają animacje, konkursy, quizy i atrakcje dla dzieci. Weekendowa trasa połączy m.in. bulwary Wiślane, Powiśle, Saską Kępę, Śródmieście i Starówkę. Przejazd będzie bezpłatny.

Słuchacie audycji 60 minut dookoła świata, w której dziś udaliśmy się w muzyczną podróż do drugiego po Seszelach najmniejszego kraju Afryki, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Mianowicie Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej. To właśnie dziś, 12 lipca, państwo to świętuje rocznicę ogłoszenia swojej niepodległości proklamowanej w 1975 roku, niedługo po politycznych zmianach w Portugalii, po słynnej rewolucji goździków 1974 roku. A zagrał nam przed chwilą chyba najbardziej znany przedstawiciel santomeńskiej muzyki popularnej, mianowicie grupa Afrika Negra, która powstała właśnie w 1974 roku, kiedy to powoli wykuwała się niepodległość ich kraju. Wówczas to, podobnie jak to było w przypadku Os Leoninos, chylący się ku upadkowi dawny portugalski reżim próbował cenzurować ich działalność, między innymi zabraniając im grania jako Afrika Negra, Czarna Afryka. Stąd też występowali oni pod zmienioną nazwą Girasol. Po początkowych problemach doszło wreszcie do politycznych zmian i Afrika Negra mogli koncertować już bez żadnych przeszkód, zdobywając dużą popularność nie tylko u siebie w kraju, ale i w wielu innych nowo powstałych portugalskojęzycznych państwach Afryki. Trzon zespołu stanowili Emilio Vaz, grający na gitarze prowadzącej, Leonidio Barros na gitarze rytmicznej oraz wokalista João Seria, który inspirował się stylem śpiewania Martino Davili, czyli jednego z pionierów samby oraz muzyka popular brasileira, którego João Seria nazwał swoim ulubionym wykonawcą spoza Afryki, a jako inne źródło swoich inspiracji wspominał o Franco Luambo, czyli afrykańskiej supergwieździe, jednym z pionierów muzyki Sokus ery kongijskich big bandów, ery trwającej od lat 50. do przełomu lat 60. i 70. Sam zespół Afrika Negra zresztą inspirował się brzmieniem kongijskich orkiestr grających rumbę afrykańską i sokus. Sam stanowił sporych rozmiarów grupę, bo w porywach w jego składzie występowało nawet 12 muzyków, z których czworo tworzyło sekcję dętą. Rodziło to też pewne problemy, bo jedyne profesjonalne studio nagraniowe w kraju, w którym właśnie nagrywała Afrika Negra, studio należące do państwowej rozgłośni Radio Nacional de São Tomé e Príncipe, nie było dostatecznie duże, żeby jednocześnie pomieścić wszystkich muzyków, wobec czego trzeba było nagrywać na raty i robić różnego rodzaju dogrywki, co dziś jest zupełnie normalną praktyką studyjną, niemniej wówczas była to jeszcze dosyć świeża innowacja. W takich właśnie warunkach powstawały pierwsze nagrania zespołu. W tym samym studiu wreszcie w 1981 roku Afrika Negra nagrała swój pierwszy album długogrający, na którym to znalazł się m.in. utwór Dos de Julio. Utwór traktujący o dzisiejszej dacie, 12 lipca, napisany oczywiście na pamiątkę ogłoszenia santomejskiej niepodległości. Teraz posłuchamy właśnie tej kompozycji. Przed wami Afrika Negra.

Dos de Julio, 12 lipca. To był utwór traktujący o ogłoszonej przez São Tomé i Príncipe niepodległości, co miało miejsce właśnie w tym dniu w 1975 roku, a zagrał go legendarny w portugalskojęzycznej Afryce zespół Africa Negra. Zaśpiewał Gabriel João Seria, zwany generałem. Jego pseudonim wziął się od charakterystycznego imidżu. João Seria lubił bowiem występować ubrany w wojskowe morro i czerwony beret. Zanim związał się z grupą Africa Negra, przez pewien czas udzielał się w innym świetnym zespole grającym miejscową muzykę taneczną Sokopę, który nosił nazwę Sangazuza i podobnie jak Africa Negra pozostawił po sobie wiele ciekawych nagrań, w tym studyjny album Quando Eu Parti z roku 1983.

Sun Male. To był utwór otwierający płytę Quando è Parti z roku 1983, którą nagrał Sanga Zuza, jeden z najważniejszych zespołów muzyki popularnej São Tomé i Príncipe, kojarzony szczególnie z okresem lat 70. i 80. oraz z rozwojem santomejskiej odmiany sokus łączonej z miejscowymi rytmami sokope i gitarowym brzmieniem typowym właśnie dla kongijskiej sceny sokus. Innym zespołem, który w tamtym okresie przemycał w swojej muzyce zagraniczne wpływy, był Conjunto Mindelo, dokonujący fuzji muzyki santomejskiej z elementami angolańskiego stylu ribita lub masemba. Z tejże mieszanki powstał nowy gatunek tanecznej muzyki popularnej zwany pusza, który szybko podbił serca słuchaczy na São Tomé i Príncipe. I na pożegnanie, jako przykładu takiej właśnie stylistyki, posłuchamy sobie instrumentalnej kompozycji zatytułowanej Aranka Sola w wykonaniu właśnie Conjunto Mindelo. Za uwagę dziękuję tymczasem Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

Feluka. Jedno słowo, wiele znaczeń. Znana i lubiana, ja ją puszczałam wielokrotnie. Premierowy kawałek tej nowojorsko-kairskiej raperki Kleopatra. Mieliśmy okazję usłyszeć. Dziękuję za wspólne wysłuchanie. Kto dziękuje? Dziękuję Michalina. Michalina, bo tutaj wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną nam się kłania. Zastanawiałam się, jak zacząć. Trudno jest zacząć muzyczną audycję, jakąkolwiek audycję, czy w ogóle cokolwiek w deszczową niedzielę w Europie Środkowo-Wschodniej, czy też po prostu, umówmy się, wschodniej, więc zupełnie randomowo wyrzuciło mi z maszyny losującej ten utwór i teraz sobie myślę po krótkiej refleksji, że słusznie, bo trochę energii potrzebowaliśmy i potrzebowałyśmy. A jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej, to bardzo polecam sprawdzenie sobie klipu do tej piosenki. Zarówno oryginalnego, takiego wrzuconego, wyprodukowanego przez samą wokalistkę, przypominam, że to Feluka, jak i takiego krótkiego wideo promo. Bo rzecz się dzieje, proszę Państwa, na pustyni, więc jest ciepło i słonecznie, można nie myśleć o tym, że w lipcu w Polsce jest jak jest. Ja już się wynarzekałam, a jest godzina 13.05, więc przed nami 55 minut Good Vibes Only, mam nadzieję, a wręcz jestem pewna, bo co ja Wam dzisiaj do wojny przyniosłam? Z tego, co widzę w swoich starannie zrobionych notatkach, mimo takiego pośpiesznego trybu ich pisania, to same baby dzisiaj znów. Tak, czy mi się udało? Tak, udało mi się przynieść Wam same baby i super. Jak wspomniałam, zaczęliśmy sobie od Kairu, trochę oszukuję z tym Egiptem, no bo ona rzeczywiście jest New York City based, ale no skoro typiera śpiewa Kleopatra, no to wiemy, gdzie jesteśmy. A dokąd sobie pójdziemy dalej? Dalej sobie pójdziemy, proszę ja Was, do Arabii Saudyjskiej i wysłuchamy nie jednej, nie nawet dwóch, ale więcej babeczek, bo chciałabym Wam zaprezentować, wydaje mi się, że po raz pierwszy, zespół Syra. To jest, jako się rzekło, zespół z Arabii Saudyjskiej. Pierwszy wyłącznie kobiecy rockowy skład, który powstał i funkcjonuje w tym kraju. Dziewczyny się ukonstytuowały w roku 2022, ale ich debiutancki album to dopiero ten rok. To, co ja Wam przygotowałam, bardzo prosta sprawa, bo kawałek się nazywa Shams, czyli słońce, ale już powiedziałam, że nie będę narzekać, więc tylko rzucam, kto ma wiedzieć, ten wie, czego potrzebujemy. No to co? No to słuchamy sobie dziewczyn. Ja parę słów jeszcze powiem o nich po tym, jak odsłuchamy tego utworu, bo wiem, że ja sama kocham słuchać własnego głosu, ale być może nie po to wszyscy się tutaj zebrali, więc posłuchajmy sobie Sham zespołu Syra, a potem jeszcze dwa słowa o dziewczynach, bo jest o czym mówić. Zapraszam.

No i co? Jak wam się dziewczyny podobały? Ja strasznie lubię i śledzę od samego początku, czyli jako się rzekło od tego 22 roku, kiedy powstały, ale to Shams, które teraz usłyszeliśmy i usłyszałyśmy, to jest rok 25, tak jak wam powiedziałam, ich debiutancki album Long Play. Co wydaje mi się takie no rzeczywiście istotne, to poza dosyć banalnym stwierdzeniem, że brakuje zawsze i wszędzie kobiecych głosów w muzyce, no to jednak granie rocka w Arabii Saudyjskiej jest samo w sobie dosyć rockowe. Tutaj panie się obracają, wydaje mi się, że to też było słychać dosyć mocno w tradycji takiego rocka psychodelicznego. I te inspiracje, no bardzo klasyczne tak naprawdę, mocno tam słychać, więc ja oczywiście mam sweet spot dla basówy, basistów i basistek, więc zawsze tam spoglądam, ale myślę, że cały ten skład jest naprawdę wart obserwowania, wart słuchania. Co jeszcze chciałam dodać? No chciałam dodać, że one tak średnio są odbierane u siebie w kraju, wiadomo, ale zaczęły jeździć też po świecie i prezentować swoje dobra. Mam nadzieję, że kiedyś też do Europy, do nas trafią. A co jest ciekawostką i taką inspiracją dla nas wszystkich, no one zaczynały grając godzinami, długimi dniami, tygodniami, miesiącami w Guitar Hero i w końcu stwierdziły, że kurde, no chcą grać na plastiku, jak mogą sobie założyć zespół i tak się wydarzyło. Fajnie, można tak zrobić, jakby się chciało. Więc jeżeli ktoś tam z was, któryś pyka sobie w Guitar Hero w domu i myśli, że to jest szczyt możliwości, no to nie jest tak. Wręcz przeciwnie, można sobie założyć zespół i dopykać się do Radia Campus i wtedy was puszczę. Dobra, czy zrobiła tak kolejna wokalistka, raperka, proszę państwa? Nie, ona po prostu zaczęła śpiewać, chociaż nie, dobra, skłamałam. Typiara była najpierw nauczycielką angielskiego w Kazachstanie. O kim mowa, spytacie, już wam mówię. Yenlik, a właściwie Yenlik Kurarbek, urodzona w 97 roku, wokalistka, raperka, producentka, właśnie kazachska, w Kazachstanie się urodziła, mieszka, po kazachsku śpiewa. Co tworzy? R&B, hip-hop, popik, whatever you like. Usłyszymy sobie jej dwa krótkie utwory i przegadamy sprawę. Powiem tylko może tyle, jak doczytałam się, że Yenlik to jest rocznik 97, to myślę sobie, what a baby, ona uczy się czytać i pisać. Nie, ona jest dorosłą osobą, to po prostu my jesteśmy już bardziej dorośli niż ona. Tak jak wspomniałam, mimo że typiarka na uniwersytecie w swoim rodzinnym Kazachstanie studiowała anglistykę i zaczęła swoją karierę jako nauczycielka języka angielskiego w szkole, to ten angielski porzuciła i śpiewa sobie po kazachsku. Fajnie, bo to chyba jest pierwszy raz, kiedy ten język niesłusznie zaniedbywany w mojej audycji usłyszymy. Yenlik Kura.

To była Yenlik Kurarbek z Kazachstanu. Tak się zagadałam i tak się zamyśliłam o tej wokalistce, że nie powiedziałam wam, jak nazywają się utwory, które wykonała. Pierwszy z nich, wcześniejszy też chronologicznie, jeśli chodzi o jej karierę, Birkem Dunie, to jest utwór z jej pierwszej epki z 21 roku. Po polsku to jest coś w rodzaju nieidealny świat, tak, nieidealny świat, no bo jaki jest świat, jeśli właśnie nieidealny. A drugi utwór, równie krótki, równie wyrazisty, to jest release 26 roku i utwór Time. Dwie rzeczy chcę powiedzieć. Słuchajcie, włączamy sobie internet, włączamy sobie platformę YouTube i oglądamy sobie te teledyski. Myślę, że fajnie jest zobaczyć energię, z jaką ona śpiewa i performuje. I co bardzo ciekawe, to jest dosyć słyszalne, ale fajnie też jest sobie to obejrzeć. Ona rzeczywiście bardzo mocno włącza elementy wizualne również folkloru kazachskiego do swoich produkcji, do swoich klipów. Jest to ciekawe, bo to nie jest w jej wydaniu takie przaśne folklorystyczne nawiązanie, czy po prostu nawiązanie, ale jakaś taka immanentna część tej estetyki, w której się porusza. Fajnie. Myślę, że też jest to ciekawa osoba do oglądania sobie rozwoju jej kariery, bo jako się rzekło, ona już przed kilkoma laty zaczęła produkować, nagrywać i gdzieś tam zaznaczać się na swojej lokalnej scenie muzycznej, ale taki rzeczywisty przełom, jeśli chodzi o rozpoznawalność międzynarodową, i przyznam, że dla mnie również w ten sposób dotarła do jakoś mojej świadomości, to był jej występ na platformie Colors and Studios międzynarodowej, znanej i lubianej, nie wiem czy lubianej, znanej na pewno wielu z nas. I właśnie w tym roku taki występ zaliczyła w tym charakterystycznym, surowym settingu, który wypełniła sobą, swoją ekspresją, swoją muzyką, swoim głosem, swoim wyglądem, niezwykle stylowa młoda kobieta i jest pierwszą artystką z Kazachstanu ever, która dołączyła do tego projektu, więc gratulujemy jej bardzo i oczywiście czekamy na więcej. Ale my sobie przechodzimy znów nieco bardziej na globalne południe, bo opuszczamy Kazachstan. Na dziś na dobre, czy na dobre na zawsze? Mam nadzieję, że nie na dobre i na złe. I przechodzimy dokąd, moi drodzy i drogie? Chciałoby się powiedzieć, że do Sudanu, no dobrze, powiedzmy, że do Sudanu, ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zaśpiewa dla nas Sara Mohamed Abunama El Gadi, znana jako Al Sara, czyli sudańsko-amerykańska wokalistka, producentka, etnomuzykolożka. I dlaczego mówię, że jeśli chodzi o sprawy pochodzeniowe, jest to skomplikowane? Bo Al Sara urodziła się w Sudanie, ale gdy była kilkuletnią dziewczynką, ze względu na fakt, że oboje jej rodzice to aktywiści zajmujący się prawami człowieka, musieli z Sudanu uciekać. Świetnie, rewelacyjnie w ogóle wybrali, bo uciekli do Jemenu i tam długo, jak się domyślacie, miejsca nie zagrzali i ostatecznie skończyli jako azylanci w Stanach Zjednoczonych. I te wszystkie podróże, i te wszystkie inspiracje, i te korzenie różnorakie złożyły się na bogactwo inspiracji, z których Al Sara dotąd korzysta. Dobra, nagadałam się,
A chyba trzeba posłuchać. Utwór, który przed nami zwie się Farasza. Co znaczy to słowo? Znaczy to motyl. O czym jest ta piosenka? O kobiecym oporze. Miejcie w głowie ten Sudan, bo on wróci nam dzisiaj, dobra? A na razie Alsara w utworze Farasza.

0: Dan Dugar.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
7: Godzina 13.30, Milena Mrozek.
8: Akademickie Radio Campus.
7: Tajfun uderza we wschodnie wybrzeże Chin. Miliony osób ewakuowane. Gang złodziei samochodów rozbity. Padło 112 zarzutów. Polskie siatkarki walczą z Japonkami. Za nami dwa sety. Zapraszam.
8: Wiadomości.
7: Super tajfun bawi się, jest pustoszenie w Azji. Żywioł przeszedł przez japońską Okinawę, gdzie porywy wiatru przekraczały 200 km na godzinę. Na Tajwanie władze ewakuowały ponad 14 tysięcy mieszkańców. Układ burzowy, jak podaje Reuters, jest rozmiarów Francji. Synoptycy ostrzegają, że miejscami może spaść nawet 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy. Żywioł uderzył już też we wschodnie wybrzeże Chin. Tam z zagrożonych terenów służby ewakuowały ponad 600 tysięcy osób. Na zalanych ulicach dryfują samochody i drzewa. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili gang zajmujący się kradzieżami samochodów i części. Członkowie grupy usłyszeli łącznie aż 112 zarzutów. Śledztwo trwało kilka lat. Policja zabezpieczyła m.in. samochód warty 110 tysięcy, gotówkę oraz biżuterię. Wobec części podejrzanych sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt. Polska starzeje się szybciej niż inne kraje na świecie. Liczba mieszkańców spada. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. W 2025 roku urodziło się 238 tysięcy dzieci. To ponad 5% mniej niż rok wcześniej. W ocenie analityków Polska należy do jednych z najstarszych społeczeństw na świecie. Współczynnik dzietności również jest jednym z najniższych.
8: Sportowy kampus.
7: Polskie siatkarki grają z Japonią w decydującym spotkaniu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Stawką jest awans do turnieju finałowego.
9: Dla mnie już ten mecz w głowie wygrany. Japonki będą grały przed swoją publicznością, ale ja wierzę w zespół i wierzę w nasze umiejętności.
7: Podkreślała jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem Maja Koput w rozmowie z Polsat Sport. Polki mają na koncie 7 zwycięstw, 4 porażki i 2 wygrane właśnie sety z Japonkami. Pierwsza część meczu zakończyła się wynikiem 25-20, druga 25-14. Nasze reprezentantki są więc krok od awansu. Trwa trzeci set, Polki przegrywają w nim 14-11. O przebiegu spotkania będziemy jeszcze informować.
8: Radio Campus. Same sztosy.

pamiętać o... Wam, żeby pamiętać o Sudanie i mam nadzieję, że pamiętaliście i pamiętałyście, bo za nami sudański hymn wolności śpiewała nam, rapowała, performowała Omnia Al-Taher, debiutująca sudańska artystka, wokalistka, która zaprezentowała utwór Aza, odnoszący się właśnie do oporu antykolonialnego sudańskiego. I ta tytułowa Aza to nikt inny jak Aza Muhammad Abdullah, czyli bohaterka historyczna, ikona sudańskiego ruchu oporu przeciwko czemu? Komu? Brytyjskiej kolonizacji oczywiście. Polecam zapoznać się z tą bohaterską postacią i myślę, że ten utwór miły i taki lekki w odbiorze, mimo że traktujący o dosyć poważnych wydarzeniach i ruchach społecznych, zachęci Was do zgłębienia tematu. No i samą Omię Al-Taher również polecam śledzić, chociaż co kot napłakał jest informacji o niej w sieci www. Internet połączonych ze sobą globalnie komputerów. No ale tym bardziej sprawdzajmy, co tam się u niej dzieje. Będziemy mogli mówić i mogły na imprezach i spotkaniach, że znałyśmy ją zanim osiągnęła międzynarodowy sukces. Kto osiągnął jeszcze międzynarodowy sukces? Aleluja. Ale zrobiłam segue, Jezu, naprawdę, jestem coraz lepsza. Nie wyjeżdżamy z Sudanu tak naprawdę, też trochę wyjeżdżamy, trochę nie wyjeżdżamy. Demise Aleluja, urodzona w Arabii Saudyjskiej, ale wychowana w Sudanie, wokalistka z rodziny egipsko-etiopskiej, to artystka, którą usłyszymy już za chwilę. Tak jak wspomniałam, wokół tego Sudanu się kręcimy. Przypadkiem, wcale niespecjalnie tak planowałam, ale tak się wydarzyło, niech tak będzie. Jest to być może jakiś znak, a na pewno rezerwuar świetnej muzy. Aleluja, która została relokowana jako uchodźczyni wraz z całą swoją rodziną, jako kilkuletnia dziewczynka do UK i dorastała już, wychowywała się w zachodnim Londynie. I jest to nie przypadkowa, nie banalna informacja, bo z tego zachodniego Londynu i z tej jej bardzo wczesnej, jej wczesnego dzieciństwa w Sudanie pochodzą do dziś różne inspiracje i bazy do jej twórczości. Bo wystawione było od dziecka, czy to na taką liturgiczną muzykę, którą zajmował się jej ojciec, czy na takie bardziej tradycyjne etiopskie wpływy i rytmy, którymi zarażała ją jej mama, czy też na kształtującą się w latach średnio i późno 90. Britpopowe, rockpopowe inspiracje i ta cała mieszanka ukształtowała ją jako artystkę. Jak ukształtowała? Kurczę, no bardzo ciekawie i znów jest to kobieta, która od paru lat jest już na tej brytyjskiej scenie muzycznej obecna, a ciągle zaskakuje i my sobie dzisiaj posłuchamy utworu Maktub z tego roku, sprzed kilku, jeśli nie kilkunastu max tygodni i zobaczymy, co tam nam zaprezentuje. Demise Aleluja przed nami, no to słuchamy, co tam.

wiązania i takie takie skojarzenia, bo to Paper Planes oczywiście gdzieś tam pobrzmiewa w tym, co słyszymy w Maktub, pobrzmiewa w tym wokalu. Widać to też trochę w teledysku, ale obawiam się, że Mia czy M.I.A. to jest taki kierunek muzyczny, na który tutaj może nie do końca szczególnie nam zależy. Zresztą wydaje mi się, że The Miss Alei to nie grozi, bo ona jest rzeczywiście taką bardzo, bardzo niezależną i bardzo wsobną artystką. Ja strasznie też cieszę się, że ona wróciła teraz do takiego intensywnego produkowania, wypuszczenia swojej muzy, bo to jest wielka przyjemność również i jej rozwój śledzić. Bardzo nóżka chodzi w tym, co ona prezentuje. Ja się też wczytywałam w to, co ona mówi o swoich inspiracjach, bo tak jak wam wspomniałam, z jednej strony ojciec Egipcjanin coś tam jej podsuwał, z drugiej strony mama Etiopka, więc ona wprost mówi o tym, że i na Tedim Afro wyrastała i na Mulatu Astatke, a z drugiej strony słyszała przez ścianę swojego pokoju jako nastolatka muzę, która dochodziła właśnie z głośników jej brata i tam Smashing Pumpkins i Nirvana i Deer Hunter się przewijali, więc to jest fascynujące szukać sobie trochę tego nie dosłownie, ale w jakichś takich przetworzeniach jej obecnych inspiracji. No bardzo, bardzo bardzo ciekawa rzecz, więc na pewno polecam, żeby sobie to dosłuchać. I jeszcze sobie jednym okiem spojrzałam po raz kolejny, prezentując wam to teraz, na teledysk. No i ona zasuwa motocyklem przez pustynię. Widać, że jest jej ciepło i miło i nie ma żadnych zmartwień, o których myślę, że nie mogłaby ich pokonać. Bardzo to jest inspirujące i rozgrzewające serce. A wiecie, co jest jeszcze rozgrzewające serce? Yorupop. Jeżeli nie wiecie, czym jest Yorupop, to nie martwcie się. Bo ja też jeszcze do niedawna nie wiedziałam. A przed nami... Kurde, no właśnie nie wiem, nowy, nie nowy gatunek muzyczny. Tak, się trochę mówi o wokalistce, którą zazwyczaj za chwilkę usłyszymy. To jest Solana, urodzona jako Ogunlana Habibat w Nigerii, wokalistka. Takie Afrofusion, które jest jej udziałem, to jest to, co bardzo, bardzo kocham i cenię, więc posłuchamy sobie zaraz, co tam songwriterka z Lagos nam zaprezentuje. No bo to jest rzeczywiście ciekawe, świeże i tutaj przyznam, że nie miałam jej na swoim radarze, ale no proszę Państwa, przed nami Solana w piosence Okun Kun. Jak się okazuje, słowo to znaczy w jej ojczystym języku Yoruba ciemność. Gdzie ta ciemność się pojawia w tym utworze, to zaraz się sami przekonacie lub nie, ale znów słuchajcie, 3, 2, 1, odpalacie sobie klip. Odpalacie sobie teledysk Solana Okun Kun. Teraz w tym momencie ja patrzę, jak klikacie, otwieracie, wyciszacie, słuchacie sobie z radyjka, a oglądacie, jak typiary tańczą, śpiewają i są spektakularne. Teraz włączamy i słuchamy. Zapraszam. Oglądacie i słuchacie. Solana przed nami.

0: Kurczę, no mnie to rozgrzewa bardzo i porywa do tańca. Ja jestem dzisiaj w ogóle tutaj zupełnie sama w studio, w serce hula wiatr, więc nikt niestety nie jest widzem, świadkiem tego, jak tutaj tańczę, podskakuję. No i też jednak podśpiewuję. Mam nadzieję, że u was jest podobnie i trochę się ruszamy razem. Solana za nami, Okun Kun. Tak jak wspomniałam, mówi się, ludzie mówią na mieście, że ona rzeczywiście jakoś tak pioniersko promuje Yoru Pop. No to jest już do rozstrzygnięcia każdy w swoim sercu, czy rzeczywiście można mówić o jakimś tutaj podgatunku. No dość na tym, że rzeczywiście ona tak coraz śmielej miksuje pop, elektronikę, no muzykę świata, powiedzmy, trochę soft rock, trochę właśnie afrobeat, afropop z inspiracjami jorubańskimi. Znów, to co sobie usłyszeliśmy, to jest powrót po jakimś tam krótkim czasie nieobecności ze świeżynkami muzycznymi Solany do produkcji, do koncertowania. I tutaj akurat ta produkcja to jest połączenie sił wokalu Solany i nigeryjskiego producenta Killer Tunes. Ten singiel promuje, zapowiada właściwie nową płytę, o czym śpiewa Solana. No wiadomo, to wiara, to odporność emocjonalna, a to jakiś taki kobiecy opór. Wiemy, o co chodzi. Tak jak słyszymy, ona tam pół na pół miksuje angielski i język Yoruba. Słyszę, że pytacie. Język Yoruba, znany jako Ede Yoruba. Jest to główny język zachodnioafrykański z rodziny nigero-kongijskiej. Rodzina języków nigero-kongijskich przepastna, ogromna. W ogóle można by o tym osobną audycję, czyli nie ja bym ją prowadziła, bo się na tym w ogóle nie znam, ale mogę tylko dodać dla statystycznej, redaktorskiej ścisłości, że językiem Yoruba posługuje się ponad 40 milionów osób. I przypominam, bo to nigdy dość. Afryka to nie jest państwo, jest kontynent. Język Yoruba jest używany przede wszystkim w południowo-zachodniej Nigerii, Beninie i w Togo. Co ciekawe, przyjemne, fajne, miłe. Yoruba to jest język tonalny, występują tony wysokie, średnie, niskie. Jest to przemelodyjne i przyjemne do słuchania. Oczywiście to wszystko bardzo subiektywne refleksje jakiejś randomowej typiary o 13.54 w deszczową niedzielę, ale myślę, że możemy sobie rozszerzać horyzonty i też posłuchać sobie czasem Yorupopu, a na pewno mieć Solanę na naszym radarze. Ale wszystkie dobre rzeczy muszą się kiedyś skończyć. Więcej. Generalnie wszystkie rzeczy muszą się kiedyś skończyć. To jest pozytywne i negatywne stwierdzenie zarazem. Ale zupełnie neutralne jest konstatacja, że wszystko do swojego końca nieuchronnie dąży i dzisiejsza audycja, dzisiejsza wojna pod flagą francusko-angielską w wykonaniu Mła Michalina dobiega końca i zanim się pożegnam i zanim wyjdę z tego studia, no to jeszcze jedna pyszna rzecz muzyczna, to jest Tara. Tara to pseudonim, pod którym ukrywa się wokalistka Tamara Al-Zol, palestyńsko-włoska producentka, autorka tekstów i wokalistka właśnie. Ona pochodzi z rodziny palestyńskich uchodźców, urodzona już we Włoszech, tam mieszka, działa, tworzy, śpiewa po angielsku, włosku i arabsku. O tym, co jej w duszy gra i co na świecie niestety gra. O swoim stylu mówi, że to jest R&B. Kocham to wyrażenie, absolutnie, bo rzeczywiście to jest to, za mało tego używamy. Ja postuluję włączanie tego wyrażenia częściej do naszego codziennego języka. I my sobie właśnie posłuchamy Tary. Bardzo płodna artystka, mimo że młoda osoba, rocznik 2003, więc ona też w ogóle... No dobra, pisze i czyta, to wiadomo. Więc będziemy sobie kolejnego kobiecego głosu śpiewającego w przeróżnych językach słuchać. I tego jej blendu z R&B, który wplata swoje inspiracje rodzinno pochodzeniowe, arabskie. Trochę tam jest jakiegoś takiego urban sound, trochę dabkę, trochę wszystkiego, ale smacznie to wychodzi. Znowu, kolejna osoba, którą proszę sobie wpisać na listę do obserwowania, bo myślę, że wiele jeszcze nam może pokazać i usłyszymy o niej nieraz. Last but not least, również zapraszam do włączenia sobie jej klipów, bo są wizualnie przepiękne, szczególnie fani i fanki mody tam znajdą dla siebie dużo do obejrzenia, popatrzenia. Ale przede wszystkim słuchamy. Słuchamy singla z 25 roku o tytule Dunia i słuchając go myślimy o tym i trzymamy kciuki, bo Tara, czyli Tamara Al-Zul, zapowiada nową płytę na rok 26. A ja zapowiadam, że to jest już ostatni numer na dziś, ale nie ostatnia audycja w moim wykonaniu, czy tego chcecie, czy nie. Dziękuję bardzo za waszą obecność dziś. Przemiło spędziłam tę chaotyczną sudańską godzinę z wami. Posłuchajmy sobie na koniec trochę miksu arabsko-włoskiego. Ja się z wami żegnam bardzo serdecznie. Dziękuję, Michlina was pozdrawia i zaprasza na kolejne spotkania. Dzięki!
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza pensare.

0: Wszyscy te łeb.
1: Reklama. Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.
2: Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.

0: This is Selector Radio.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: Minęła 14.30, Milena Mrozek.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Premier Ukrainy dymisjonowana, Zełenski zabrał głos. Nowa partia w Sejmie, poznaliśmy jej nazwę. Utrudnienia na Dźwigowej rusza, przebudowa skrzyżowania. Zapraszam.
4: Wiadomości.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swirydenko. Jak przekazał, zmiany mają pomóc we wdrożeniu nowej strategii politycznej kraju. Dotyczą m.in. polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy. Podkreślił też, że dla Swirydenko ma już nowe zadanie związane ze współpracą z jednym z kluczowych partnerów. Zmiany mają objąć także kierownictwo części służb. Unia Centrum nową partią polityczną na polskiej scenie. Ogłosiła dziś przewodnicząca ugrupowania Paulina Hennig-Kloska. Tworzą ją parlamentarzyści klubu Centrum, którzy pozostają w koalicji rządzącej. Świeżo ogłoszona partia zapowiedziała budowę silnego centrum, opartego m.in. na rozwoju gospodarki, bezpieczeństwie energetycznym i wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej. We wrześniu ma zaprezentować założenia programowe. Ruszyła kolejna odsłona pokazów plenerowych z cyklu Halo Kino Tęcza w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Co przygotowali organizatorzy, sprawdził nasz reporter Michał Dorobisz.
5: Z racji tego, że mamy stulecie pana Andrzeja Wajdy, w czwartki jest pan Andrzej Wajda, a we wtorki mamy współpracę z festiwalami, takimi jak na przykład MDAC, Against Gravity. Mamy też Let's Dog, który jest naszym festiwalem, Bipolar, Herdox, Afrykamera, Ukraina Festival, Film Forum czy Warszawski Festiwal, który będzie na samym końcu.
3: Bezpłatne pokazy obejrzycie na dziedzińcu w Parku imienia Żołnierzy Żywiciela. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków województwa mazowieckiego. Jutro ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Dźwigowej i Parowcowej. Drogowcy wybudują tam dodatkowe pasy do skrętu w lewo i nową sygnalizację świetlną. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni i zmianami w organizacji ruchu. Drogowcy przeniosą przystanek Parowcowa 01 o 100 metrów. Utrudnienia potrwają do końca września.

0: Playing the best music from the UK every week.
1: Selector Radio.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
7: Zbliża się 15.30. Na wiadomości zaprasza Milena Mrozek.
8: Akademicki Radio Campus.
7: Utrudnienia w Alejach Jerozolimskich, bolesna porażka polskich siatkarek, a na koniec najświeższa prognoza pogody.
8: Wiadomości.
7: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w Alejach Jerozolimskich. Przez dwa najbliższe weekendy drogowcy wymienią nawierzchnię na odcinku od placu Zawiszy do ulicy Grzymały. Zmiany obejmą też komunikację miejską. Autobusy linii 127, 158 i 159 pojadą objazdem w stronę Dworca Zachodniego. Prace startują w piątki wieczorem i trwają do poniedziałkowych poranków.
8: Sportowy Campus.
7: Polskie siatkarki przegrały z Japonią 2-3 w swoim ostatnim spotkaniu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Mimo wygranych dwóch pierwszych setów, Polki nie utrzymały zwycięskiej pasy. Ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły zmagania z 7 zwycięstwami, 5 porażkami i 20 punktami na koncie. Po raz pierwszy od 4 lat nie awansowały do turnieju finałowego rozgrywek Ligi Narodów Kobiet. Do awansu zabrakło tylko jednego zwycięstwa. Nie żyje amerykański senator Lindsey Graham. O śmierci polityka poinformowało jego biuro. Senatora pożegnali światowi przywódcy, w tym m.in. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podkreślił, że sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Republikanin zasiadał w Senacie od 2003 roku. Należał do najważniejszych polityków swojej partii zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze w piątek odwiedził Kijów i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Zmarł w wieku 71 lat po nagłej chorobie.
8: Pogoda.
7: Nad Polskę napływa wilgotne i bardzo ciepłe, a przez to również niestabilne powietrze, które o tej porze roku oznacza opady deszczu i burze. Dziś w Warszawie na termometrach maksymalnie do 21 stopni, pochmurno, ale bez większych opadów. Ten weekend przyniósł nam stopniowe ocieplenie, które zwiastuje kolejną falę upałów. Więcej o tym synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
9: W przyszłym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski. I tutaj w drugiej połowie tygodnia prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
7: W stolicy możemy spodziewać się przelotnych opadów aż do czwartku. Jednocześnie będzie ciepło. W najbliższych dniach termometry wskażą do 25-26 stopni.
0: This is Selector Radio.
1: Selector Radio.
10: Yeah, you know what? There is no way that I could start this week's After Dark segment of the show without chucking in a little bit of that two-step groove for the Sunshine Classics out there. Yes, we have been experiencing a heat wave. Yes, it has been awfully warm. And that always draws to one genre in my mind. We got some fresh Girl Unit and fresh JD Reed on the way. For now though, it's the late night mix of Kepler. We're getting enough.

Just can't get enough.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Seven, 365, mate. Gang, gang.

facebook.com/radiocampus. You're locked into the sounds. One 108.9.

oko. Na siłowni robisz martwy, robisz te hip trusty. Opłaciłaś karnet, no i się skończyły żarty. Opłaciłaś karnet i zostało 1200.

mało. Obie kreski na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć,

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword, a jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko, daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten postaw.

Bo za nim na lądu oprzedasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim na lądu oprzedasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

Akademicki Radio Campus.

0: W związku dzięczarz. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem. Dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Reklama. Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

0: Żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?

Unlock your minds. Witam tu Jan. Maybe Staples, The Staples otwierają dzisiejszy program. Otwórzcie wasze umysły. Unlock your minds i otwórzcie umysły do godziny najlepszej. Funk, soul, co tam jeszcze mamy, jazz. Dużo różnych rzeczy z różnych epok. Zaczynamy nawet z lat późnych lat 40, bo Mavis miała, ile miałam? 87 miała przedwczoraj, no to ona jest jedna z jubilatek tygodnia. Drugi to jest pan Louis Jordan. Dawno już nie żyje Louis, ale naprawdę jeden z założycieli naszej muzyki, powojenny artysta, który stworzył taką formę jump blues, polegający trochę na swingu, trochę na bluesie, trochę mieszanka i dużo muzyki, co teraz słuchamy, przyszło od pana Louis Jordana. No to on jest, też miał urodziny w zeszłego tygodnia, no to tak od razu swoich jubilatów tygodnia przedstawiam. Pan Louis Jordan i coś tam Louis lubiał pociągi, wtedy to wszystko trochę inaczej, śpiewało się o pociągach, o takich innych rzeczach i tutaj na pewno stoi na peronie i czeka na kogoś.

Take me right back to the track, Jack. To był Louis Jordan, kto inny? Poezja. Kto? Czy była lepsza pociąg? No, po polsku była ta lokomotywa, nie? Ale czy ktoś lepiej coś napisał o pociągach? Mi jeszcze nie wydaje, pan Louis Jordan. Teraz przenosimy się do lat 60. I mamy trzy utwory średniego tempa znane bywałcom londyńskich czy brytyjskich klubów Northern Soul, gdzie no, tempa się trochę lubią szybkie tempa, to są jakby mid-tempo, średnie tempo. I usłyszycie tutaj znakomite wokale, dobra produkcja, dobra aranżacja, a też trochę takim mrocznym klimatem. To jest jeden z powodów, dlaczego lubią właśnie muzykę z tego okresu, taka atmosfera, powiedzmy. Tutaj w tych piosenkach słyszymy desperację, zazdrość, trochę niepewności i nawet nutę paranoi. No, czytam z kartki, bo chciałem to dobrze przygotować. Moje słowa. Tu usłyszycie pana Fred Hughes, Sam Dees, Sam Fletcher. Jak mówiłem, to są, nie były to wielkie hity w Stanach, nie były to nieznane płyty, ale dalej ta muzyka jest bardzo aktywnie szanowana i grana w klubach nie tylko w Wielkiej Brytanii, tylko po całym świecie.

Był Sam Fletcher, I'd Think It Over. Już parę tygodni, no dobry miesiąc, nie mieliśmy takiej sekcji programu, co zacząłem i przerwałem. Wytwórnia tygodnia, wytwórnie, to chyba wiecie, co są wytwórnie, to te firmy, co wydawały płyty, wtedy plastyki ludzie kupowali, wydawali no faktyczne pieniądze, chyba nawet gotówkę, nie klikali telefonem i kupowali kawałki plastyku i na tym plastyku, jeżeli to 45, to były dwa piosenki i ludzie właśnie tak kupowali muzykę wtedy i te firmy, no to wtedy biznes był bardzo nieskonsolidowany. Wtedy to mówię w 50-tych, 60-tych lat. Potem te

korpo trochę przyjęli i mniej i mniej tych samodzielnych wytwórni było, no to my staram się skupiać właśnie no, w tych wcześniejszych latach, gdzie było dużo tych wytwórni. I w tym tygodniu odwiedzamy miasto Chicago. W Chicago to VJ Records, to VAU, EEJ, jak JAY. I to była wytwórnia, no jedna z pierwszych wytwórni w ogóle należący do samych Afroamerykanów i była stworzona w 1953 przez pani Vivian Carter i pan James Bracken. To Vivian i James to te VJ. I to bardzo ciekawa wytwórnia. Zwykle jak myślimy o Chicago, to myślimy o Chess, bo to trochę polskie, Blues, Muddy Waters, Chuck Berry, takie inne rzeczy, ale w mojej opinii VJ była taka sama, po prostu no, ważna, bo oni może nie poszli tak bardzo w blues na początku, jak Chess. Chess to znał swój rynek i ale oni tutaj więcej w VJ Records, trochę gospel, trochę doo-wop, trochę jazzu też mieli. Naprawdę mieli bogaty katalog pracy. Historia VJ jest bardzo ciekawa i myślę, że jej tutaj wszystko nie powiem. Trochę więcej powiem po tych następnych. Początek 60-tych, pierwszej połowie, bo w zasadzie nie było VJ, w drugiej połowie 60-tych, to ich największa gwiazda pani, pan to może był Jerry Butler, a pani była Betty Everett. Kto była Betty Everett? Pytacie? No to posłuchajcie do tych dwóch i może się, no, może skojarzycie.

It's getting mighty crowded. I'm packing up my memories. To Betty Everett i ona opowiadałam trochę o VJ Records. I to jest długa historia, ale może jedna z ciekawszych elementów jest, dlaczego oni w ogóle splajtowali. Bo rzeczywiście te hity Betty Everett, te hity, dużo tych było hitów. Jerry Butler to były, no, ogromne, milionowe sprzedaże i dlaczego firma, która tyle sprzedawała i miała naprawdę taki bogaty katalog, co się stało złego? Co się stało złego, że może trochę za pewni się czuli siebie, bo jak wyszli Beatlesi, no, znaczy chyba znaczy Beatlesów, to Beatlesi jak już zaczęli z EMI Records, Capitol Records w Stanach, powiedzieli, no nie myślimy za bardzo, że te Beatlesy tutaj w Stanach będą hitem, to VJ Records ich przyjęło i pierwsze płyty Beatlesów w Stanach Zjednoczonych VJ wydawało. Potem Beatlesi aktualnie pojechali do Stanów, tam zagrali na bardzo słynny program telewizyjny, którego zapominam teraz, ale po prostu wtedy cała Ameryka oglądała telewizję, zobaczyli Beatlesów, młode panie już tam po Elvisie po prostu zwariowali, Beatlesi zrobili się największą grupę na świecie i te płyty zaczęli się milionowych egzemplarzach sprzedawać i VJ to wszystko miał w ręku. Tylko nie byli astaty duży, nie mieli aż tyle kapitałów, musieli wydawać aktualnie, że robić te płyty i dystrybuować te płyty i za to musieli płacić z góry. Potem musieli i były takie finansowe, jakieś tam machloje firmy też był tam jakiś prezes, który lubił hazard i wszystkie pieniądze wydawał i mimo tego, że jeszcze mieli grupę The Four Seasons i Beatlesów, to VJ w końcu nie dawało sobie rady. Capitol Records aktualnie przejęło Beatlesów i to się dalej idzie w historię, ale bardzo taka wpływowa. W 66 chyba VJ Records musiało po prostu podać się, zbankrutować. Jerry Butler oczywiście poszedł do Mercury, Betty Everett gdzieś indziej poszła. No to rozmawiamy o BJ Records. Trochę balad, mi się wydaje, by się przydało w dzisiejszym programie. No to są trzy wydania z różnych artystów, trochę mniej znanych. Będzie Wade Flemons, bardzo ładna piosenka, Donny Elbert i The Dontells. I to jest właśnie takie pamięci BJ Records z lat 60.

Słodkie. I'm gonna tell the world. Opowiem światu o tobie, dziewczyno. Takie niewinne piosenki z lat 60. Historia VJ Records, która wydała właśnie w 65. już pod koniec, to jest dłuższa i myślę, że powinna być opowiadana w dłuższym formacie. No to kiedyś do podcastu Funkologia, o którym na pewno już znaczy, może to kiedyś weźmiemy się za to, ale The Dontells to tak zwane male vocals, śpiewający faceci z Chicago, ale teraz jeżeli ktoś mówi o Chicago, no idziemy trochę poza VJ, chociaż grupa The Dells kiedyś nagrywała dla VJ Records, ale już można powiedzieć, że to jest wielka trójka. Trzy największe grupy z Chicago, afroamerykańskie, soulowe, śpiewający faceci. Teraz mam na myśli The Impressions, The Shy Lights i The Dells. Raz, dwa, trzy, będziemy grali. Już cała playlista jest na moich mediach socjalnych. Jan Laskowski, Sunday Soul Seller, tam playlista jest. Tak samo na Instagramie Sunday Soul Seller. To zaglądajcie od czasu do czasu i zaczynamy grupa The Impressions. I just can't seem to understand what I have to say to make you realize that each and every day I live

The Mighty Mighty Dells, zawsze jak słyszę tą płytę, to łezka mi się robi. To jest taka piękna piosenka. Jak ktoś chce debatę, co jest jedna z najlepszych w ich opinii piosenek popularnej muzyki, to ja postawiam zawsze The Dells. Make sure you've got someone who loves you. Słowa, muzyka, aranżacja. Ten po prostu Uptown Chicago. To jest na pewno na mojej liście 10 najwybitniejszych, najpiękniejszych piosenek w trzech czasów. Nie przesadzam. Kocham tą płytę. Zostajemy w Chicago. Teraz można powiedzieć, że w wczesnych 70-tych pan Tyrone Davis mógł chodzić z koroną. On był król Chicago, the king of uptown Chicago. Tu usłyszycie I Had It All The Time. On trochę testifying, trochę pogada z wami i potem wchodzi w ten naprawdę słynny uptempo, taki beat chicagowski. Brakuje mi słowa po polsku, ale naprawdę Tyrone

0: I got one more thing to ask you, man. What is the baddest, and I mean the baddest, radio show?
1: Ej, za szybko, ale już czas się pożegnać. I żegnamy też pana Rodney Franklin, tam początki jego no, największego hit, The Groove. Rodney był jazzmanem, ale też wkroczył w świecie funk i właśnie miał ogromny hit, The Groove. Dziękuję wszystkim, co słuchaliście dzisiaj i playlista. Te wszystkie inne rzeczy są na Facebooku i na Instagramie. Mam nadzieję, że dołączycie do Sunday Soul Cellar w przyszłym tygodniu na kolejną wizytę do świat starszej muzyki soul, muzyki funk. Jeszcze nie wiem, co będę grał, ale na pewno wszystko będzie super i ciekawe. I jeszcze raz dziękuję i dołączamy znowu do pana Rodney Franklin.

0: Dobry wieczór, Państwo, Tomek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: I to audycja imię Ojca.
1: I Syna. I niech będzie pochwalona dobra muzyka, jazz i w ogóle wszystko, co się...
0: I w ogóle. I wszystko. Cały świat cały, kochany nasz.
1: Ale
0: piękny.
1: Ty dzisiaj jesteś dobry w nastroju. To
0: no,
1: cię...
0: szalenie.
1: Cudownie,
0: można
1: że
0: zwariować.
1: Jesteś. To ja może będę tak trochę melancholijny, lakoniczny. Zacząłeś...
0: będziemy kontrastujący.
1: Zacząłeś w klimatach znowu piłkarskich.
0: Oro.
1: Oro.
0: Tak.
1: Bo to jest z takiej składanki Napoli Segreta.
0: Jest.
1: Tak, Napoli. Pamiętasz, Careca.
0: Oczywiście,
1: Maradona,
0: tak,
1: te
0: tak,
1: sprawy.
0: Pizza.
1: Już tak nie gra się.
0: Nie, nikt już tak, nikt tak już śmieci nie wywozi jak w Neapolu. Czy coś tam. Tak, to jest numer tak zwany ukradziony. To tak nieraz wiesz. Są...
1: Dlaczego ukradziony?
0: No i wracaliśmy z grania z kolegą i kolega miał fajne numery, to tak tam podsuwałem mój telefon pod głośnik auta, żeby tam, wiesz, podkreślić. Pozdrawiamy bardzo.
1: No dobrze, to pozostajmy w tak w basenie Morza Śródziemnego.
0: I w złodziejstwie, czy nie?
1: No, jak powiem, że koleś się nazywa Joni Majras. Wiadomo
0: Joni.
1: Skąd jest. Producent, klawiszowiec. I nagrał płytę Dogs Bark Baby's Cry. A on wolał, żeby psy płakały, a dzieci szczekały. A on odwrotnie.
0: Proszę bardzo, w niedzielny wieczór to jest pierwsze moc tego tygodnia.

0: Niezły. Joni. Kiedyś twój brat, mój stryj, miał kolegę, który miał na imię Joni. Ale to jest taki...
1: A miał, już nie ma?
0: Znaczy nie wiem, chyba już nie wiem, czy go znać, to się, chyba się znają cały czas. Joni był, miał ksywę Joni, bo to jest taki lokalno-toruński żart, że tam miał na imię Patryk i jak się tam bawili na podwórku czy coś tam, to on, tego ojciec się wychylał przez okno i krzyczał: Patryk, jak będziesz wracał, to kup gazetę Joni.
1: No tak, to...
0: tak, został Joni.
1: No jako Toruńczyk mogę podkreślić, bo jak nie, jak jo, tak się mówiło. No.
0: No, dokładnie.
1: A... no przyjemny ten utwór, tak. Tak. I skojarzył się, że jak para się spotyka, nie mają co robić i zaczynają się wspinać na ściance pierwszej lepszej. Taki scenariusz sobie w głowie pomyślałem.
0: Słuchaj, ja rozumiem, że jeszcze kariera filmowa przed tobą, bo już tutaj...
1: Żebyś wiedział. Dobrze. Wszystko już realizuję powoli.
0: Powolutku.
1: Tak. Może się uda, zdążę. Może coś, no, jeszcze.
0: Komedia to dramat plus czas, to może... Według starych prawideł.
1: No co teraz?
0: No to ja taką artystkę znalazłem, Genevieve Artadi.
1: Ale ładne.
0: Tak, już... ładny ma numer i też ładny ma pseudonim albo imienowisko, ale utwór się nazywa Plate. Czyli jak rozumiem, talerz.
2: To teraz zaserwujemy ten smakołyk.
1: No talerz może też być talerz. Jest pełno talerzy odbierających między innymi Radio Campus.
0: Tak jest. I również tak.
1: Latające talerze. Oraz z kuchni do przedpokoju, a jak również z Marsa na ulicę.
0: Dokładnie. Cały świat stoi na talerzu.
1: Tak.
0: Na dysku, jak twierdzili.
1: Świat jest podany na talerzu. Tylko wystarczy po niego sięgnąć.
0: Genevieve Artadi, talerz.

0: Genevieve Artadi.
1: Audycji Imię Ojca i Syna.
0: Tak, ona, mimo że pseudonim może nie jest zbyt znajomy, ale na pewno jest kojarzona naszym słuchaczom, na przykład z takich, ona robiła z Narki Papi, z Thundercatem.
1: Nowhere.

0: rzeczy tam to zrealizować, to ten człowiek nie zastanawia się, czy zdąży, tylko po prostu nagrywa. Ciągle na scenie. Ile on ma lat? 38 rocznik. 88 lat.
1: Okej.
0: Okay. No, Charles Lloyd.
1: Ciężka jest to liczba.
0: Charles Lloyd i jego utwór chyba z tego roku nawet.
1: No proszę.
0: Mhm. Taki wkręcający kawałek, zahaczający o to, co mu bliskie, co bliskie jego sercu, czyli mantra i wiesz, ten taki
1: i te
0: mistycyzm.
1: Jai Ganga.
0: Jai Ganga. Charles Lloyd.
1: Charles Lloyd.

0: Klasyk.
1: Klasyk, ale klasyk taki, który zawsze jest na tyle szczery w swojej muzycznej wypowiedzi, że potrafi trafić do słuchaczy w niebanalny sposób. Miałem przyjemność być z nim na scenie.
0: O proszę, opowiadaj.
1: Nie, to dlatego, że nie było już miejsc i tylko na scenie były miejsca, więc siedziałem za zespołem jego i siedziałem obok Morana.
0: I wtedy ta myśl tak ci...
1: Z tego pianisty,
0: tak patrzysz na niego grał, i mówisz, tak, no klasyk, tak, on tak potrafi się wyrazić w niebanalny sposób.
1: A on z tymi występował, przecież on dużo kasy zarobił, grając z tymi, co tam surfują. Jak to byli ci panowie z Kalifornii?
0: Co, Beach Boys?
1: No.
0: Nie, kto, Moran czy Lloyd?
1: Lloyd.
0: Serio?
1: Tak, no, no Moran to, za młody.
0: No to właśnie tak trochę, nie wiesz, może jakiś...
1: A Lloyd z Beach Boysami, tak.
0: Serio, Charles tak. Lloyd tam... Nie wiedziałem, przyznaję, no, że tu no, mnie to nie zagiąłeś.
1: Jak to się mówi w jazzowym świecie, kot, tak?
0: To cat, cat.
1: No ty jesteś teraz ja na idę, fali jazzowej... No co, idziesz teraz gdzie?
0: Czekaj, bo mnie tutaj
1: jeszcze audycję.
0: Bo się potknąłem i wpadłem.
1: No zostawiasz mnie, gdzie
0: tego bałwa na tej fali. Nie, ja chciałem powiedzieć, że ja idę również tropem twoim takim mantryczno, żeby nie powiedzieć repetytywnym, słowo klucz, które kochamy.
1: Użyć słowa transowy.
0: Transowy, tak. Taki teraz. No to idę z tym tropem transowym. Proponuję taki niebanalny, międzykontynentalny zespół. Słuchaj, Uganda z mieszaniną UK.
1: A jak się nazywa?
0: Nihiloxika.
1: Puła.
0: Nihiloxika, tak, tak, to jest rzeczywiście sytuacja międzykontynentalna, międzyludzka, ekipa z Ugandy oraz z Londynu.
1: To posłuchajmy.
0: Tewali, słuchali. Proszę bardzo.
1: Słuchali, czekali.
0: Jeszcze jeden. Jeszcze możemy. Dorzucić coś.
1: Dawaj, dawaj.

0: słuchali i się nasłuchali.
1: Tak, ale teraz żarty się skończyły, przechodzimy do konkretów.
0: Skończali się żarty.
1: Tak, skończali się. To była tak zwana podróż sentymentalna do Ugandy. Nie wiem dlaczego sentymentalna, właśnie, ale każda tak podróż się dziwiłem, ale... wydaje się sentymentalna, no. Bo człowiek albo myśli, że szkoda, że go tam nie ma, albo myśli, a ja pamiętam jak tam byłem.
0: Człowiek albo skądś jest, albo dokądś idzie.
1: Jay Dilla był z LA.
0: A, myślałem, że jakoś tak... Oddasz chwilę zadumy nad ten piękny...
1: Niektórzy są...
0: Niektórzy oddają, a niektórzy nie oddają. Wiadomo.
1: Tak, ja wolę być oddawany.
0: Ja wolę być
1: oddany, być oddany. O. Ja wolę być oddany temu, co czuję, a czuję, że teraz pora na...
0: No, propos wymiany, to co teraz dorzucisz do naszego tutaj...
1: No właśnie, już powiedziałem, że to będzie Dilla z płyty Donack.
0: O, proszę.
1: A dlatego, że on uwielbiał ten rodzaj pączków i tak się płyta nazywała. A poza tym zrobił to na łóżku, a właśnie 20 lat minęło od tego, jak odszedł.
0: Ostatnimi czasy.
1: Tak. Zrobił to na łóżku już szpitalny, tę płytę, używając tego, co przeczytałem, takiego sprzętu, który chyba ty też masz, Roland SP-303?
0: Późniejszy model, ale tak, jest to taki, tak, wspaniała maszyna. Tak. No to ja z Dillę zawsze z wielką przyjemnością, jeden z najważniejszych muzyków i producentów w moim życiu. Tak się tutaj nie zaskoczyłeś, tak nie wziąłeś
1: nagle. No nie, bo pomyślałem, że nie może być
0: asa
1: tak, że imię ojca i syna bez Dilli to jak na przykład niedziela bez Schabowego. Albo kurcz rosołu.
0: Albo...
1: Wersja wege bez...
0: No ale rosół na mięsie też.
1: Pierogów.
0: Dobrze, Dilla, który numer? Jeszcze raz z płyty Donuts?
1: Dilla z płyty Donuts, numer
0: Working on it. Po jednej. Proszę bardzo.

0: Deala zawsze i wszędzie.
1: Deala. W ogóle fajnie się to wymawia, Deala, nie? Wszyscy wiedzą, Jay Deala, jak to ładnie brzmi.
0: Ładnie brzmi.
1: Mhm. Zupełnie tak samo jak...
0: Chyba wszystkie, wiesz, pseudonimy i nazwiska, które mają D i L, nie? To tak...
1: No w zasadzie tak.
0: Tak, no to DL jest magiczne.
1: Chociaż artysta, którego chcesz przedstawić następny, to nie ma tego, nie?
0: A skąd ty wiesz, tutaj przedstawić
1: następny? A no właśnie, to jest tajemnica, ponieważ nasza audycja polega na tym, że się zaskakujemy.
0: Dokładnie. Mhm. Więc ja idąc kluczem, klucząc za tobą wręcz, również...
1: Ty masz chyba wytrych,
0: klucz za mną. Klucz klasyczny. Przyjmuję klucz klasyczny, ustawiam się w formacji klasycznej. Ostatnio w ogóle jakiś miałem powrót, w sensie powrót, bo już kiedyś to badałem, ale wpadł mi w ręce znowu, wpadłem znowu w kino Blaxploitation i wiesz, i znowu oglądałem Foxy Brown i właśnie film Kofix, którego to jest utwór, Pam Grier, niesamowita, która też znana z Jackie Brown, bardzo polecam, bardzo ciekawe kino, albo w sumie nie było dawno kącika kinematograficznego, to może to przy okazji tak nam tu wpadnie. Mm. Jezus, jeszcze te kąciki wszystkie musimy zrobić. Która jest godzina?
1: Nie zdążymy, nie obrobimy się.
0: Z tych wszystkich kącików, rzeczy sport, film.
1: Coffee in the Color, tak? To jest z tego filmu.
0: Coffee is the Color, tak. Coffee z filmu Coffee. Autorstwa Roya Ayersa, również zawsze i wszędzie Roy Ayers, no kochany jest.
1: No i to jest ta wokalistka, która w czwartek miała koncert w klubie Wytwórnia. Didi Bridgewater.
0: Może tak być.
1: Też pani, która już swoje widziała i swoje wyśpiewała, ciągle jest na
0: i nagle,
1: dobrej fali.
0: I gdzie grała?
1: Łodzi.
0: Takie to jest życie artysty, że swoje zagrasz, wyśpiewasz i...
1: I trafisz do Łodzi.
0: I trafisz do Łodzi. Oczywiście pozdrawiamy bardzo Łódź. Można nas słuchać w Łodzi przez internet, gdyż chyba Radio Campus tam nie dociera.
1: Nie, dociera. Radio Campus wszędzie dociera.
0: Wszędzie dociera.
1: Do Łodzi dociera jak najbardziej. Już łodzianki mi wszystkie, te włókniarki mi mówiły.
0: Że jak tam dociera, to...
1: One to tam trzyma maszyna.
0: Cerować.
1: Radio Campus słuchają.
0: Dobrze, to pozdrawiamy cały świat w takim razie już bez tutaj faworyzacji geograficznej. A jeżeli nie macie radia albo no to można nas posłuchać przez internet na naszych audycji na stronie Radio Campus imię ojca i syna. Znajdziecie tam nas.
1: A teraz Roy Ayers.

0: Coffee is the world you live in.
1: Mm-hmm. W Radiu Campus jak najbardziej, w audycji Imię Ojca i Syna Coffee jest napojem numer jeden, dla nas przynajmniej. A ty masz swojego fryzjera? Czy ty jedziesz maszynką?
0: Jak myślisz?
1: Patrząc na ciebie, ja mam.
0: Dla słuchaczy, którzy nie mieli przyjemności zobaczyć mojej twarzy, bo to magia radia, noszę się raczej na 0 lub 1 milimetr, więc pytanie jest, rozumiem,
1: za moich czasów się mówiło na Kodżaka.
0: Na Kodżaka, no jak? No,
1: Telly Savalas.
0: No Telly Savalas uwielbiam.
1: I te jego lizaki.
0: Tak.
1: A ja dlatego spytałem, polecamy, bo płyta artysty, którego chcę przedstawić, nosi tytuł Memories of Barber Mac.
0: Okej. Okay.
1: I to jest koleś, który się nazywa Ernest Ranglin.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Pochodzący z Manchesteru, z Manchesteru brytyjskiego, tylko okazało się, Manchester to jest jeden z regionów Jamajki. Mm-hmm. I ten gitarzysta z Jamajki, który jest na tyle dojrzały, powiedzmy, że brał udział w powstawaniu takich nurtów muzycznych na Jamajce, jak ska.
0: O, proszę.
1: Reggae.
0: Aha, tak.
1: I,
0: no, jestem...
1: i rocksteady.
0: Jestem zaimponowany.
1: Mhm.
0: Bardzo
1: ciekawe, czy się spodoba. Ernest Ranglin, bardzo często samplowane i wykorzystywane jego kawałki są. To fajny numer.
0: Albo kończysz w Łodzi, albo ci samplują. Mm. Taki dzisiaj klimat mamy dumerski. Dobrze, Ernest Ranglin.
1: Tak.
0: Ale dobrze, bo rozumiem, że też chciałeś, żebym...
1: Patrz, ale on to jest tak Łódź i Manchester, łączy to, że przemysł włókienniczy, ale to nie jest ten Manchester, żeby... Tak. O Jezus,
0: teraz dużo. Jesteśmy... Czekaj, bo rozumiem, że jest chciałeś, Jamajka, abym odbił pytanie, a ty masz fryzjera?
1: Tak.
0: Aha, dobrze, to Ernest Ranglin w takim razie.

0: fajny. Ernest Ranglin.
1: Fajny?
0: No fajny. Ja to tak nieraz takie...
2: Takie regowe rzeczy to też lubię.
1: Tak wprowadza, szczególnie, jeżeli jesteśmy w niedalekiej odległości od
2: Łodzi. No,
1: to... Nie, chodziło mi o rzekę Wisłę.
2: A.
1: I to taka dobra melodia, jak płyniesz takim taką jednostką pływającą, nieważne, czy to jest dmuchane na przykład koło samochodowe, niektórzy na tym pływają ludzie, albo czy to jest wypasiony jacht, płynie, żeby fala jest taka sama dla każdego.
0: O, oh, wow.
1: Jak tak ci się uda dopłynąć, preach, albo nie.
0: Preach, father, preach. Nauczaj.
1: Tak. Trzeba wiedzieć, gdzie jest ster do tego.
0: O, oh, wow. No, je. Gdzie ten brzeg? Ile to dna jest? Mm-hmm.
1: I a propos tego, co proponujesz?
0: A propos tego nic nie proponuję. Ale proponuję, no dbam, kultywuję pewną tradycję, słuchaj. Dbam, biorę tą miotełkę i idę do tego kącika brazylijskiego, słuchaj.
1: I co tam masz?
0: I mam utwór Modulo Lunar. Modulo Lunar zespołu Os Brazoes. Które nie sprawdziłem, przyznaję, ale nazwa sugeruje dosyć mocno, że są z Brazylii. Zaraz puścimy i będziemy sprawdzać i się najwyżej tłumaczyć w kolejnym wejściu.
1: Dobra.
0: Panie konsul, jak coś to...
1: To przepraszamy.
0: Os Brazoes.
1: Obrigado.
0: Os Brazoes. Modulo Lunar.

0: są z Brazylii.
1: Trafiłeś, miałeś szczęście. Trafiłem, nie musimy się
0: intuicja.
1: Nie musimy się kajać, tylko tak. Możemy śmiało z podniesionym czołem
0: zanurzyć się w tej amazońskiej psychodelii, jaką prezentują członkowie grupy Os Brazoes.
1: I wysłać sygnał do brazylijskiej ambasady, że propagujemy ich kulturę i chyba coś nam się należy.
0: Dokładnie.
1: No już mamy mało czasu. Już końcówka, teraz finish należy do mnie. Visual artist, edukator, muzyk. To coś jak
0: mówisz,
1: ty.
0: To ty mówisz o sobie, myślę, że mówisz o sobie.
1: Nie, to coś jak ty. Damon Locks z Chicago. I
0: nice.
1: Teraz on ma u siebie na stronie coś takiego, takie motto. Czas to po prostu różnica między pełną wiedzą o chwili obecnej, a nie wiedzą, bo jeśli wiesz wszystko w tej chwili, to obejmuje to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
0: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: To była audycja imię
1: ojca i syna.
0: Do zobaczenia.
1: Pamiętajcie, przeszłość, teraźniejszość.

and... Halo, dzień dobry. Z tej strony Marek, Zielony Jezus, audycja leśna, strona dźwięku FM. Moi drodzy, niedziela, świetnie, wszystko się dobrze składa. Dobra wiadomość jest taka, że nie wyrywali mi zęba w tym tygodniu. Zła wiadomość jest taka, że wyrywają mi go jutro, więc moi drodzy, może do niedzieli się zagoi, może tak, może nie. Więc to, że wczoraj były urodziny Aniki, składamy jej najserdeczniejsze życzenia, więc wczoraj ciągle więc i więc. Mam nadzieję, że moja pani od polskiego tego nie słucha. Zatem życzenia złożyłem, czekajcie. A zatem miałem wczoraj imprezę, na której musiałem być bardzo grzeczny, żeby jutro zdrowy i szczęśliwy pójść do dentysty. Z racji tego, że byłem bardzo grzeczny, to późno wróciłem do... Nie, to się nie klei. Jakoś tak wyszło, że późno wróciłem do domu, mimo że nie chciałem i nie miałem takiego zamiaru, ale wyszło jak wyszło, więc co dzisiaj usłyszycie? Dzisiaj usłyszycie część seta z wczoraj, malutki fragmencik, nie przejmujcie się, i trochę tutaj wariactw teraz, może ja nie będę przedłużał, zaczynamy.

0: Dziękujemy lordowi Summerisle i mieszkańcom jego szkockiej wyspy za to, że dopuścili nas do swych oraz za wielkoduszną pomoc w realizacji.
1: Nasza historia zaczyna się od... Został otruty. Przez kogo? Za co? Tego na pewno nie wiadomo, ale istniały różne przypuszczenia. Przedstawiamy tutaj najbardziej znaną wersję wydarzeń.

Pani Lewin, szybko. Ten elektryk. To jest bardzo niebezpieczne. 220 voltów. Argentyński prąd może zabić.

220 V. To jest bardzo niebezpieczne. Argentyński prąd.

0: It doesn't matter.
1: No i dobra, słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy do następnego punktu programu, czyli wczorajszego kawałek wczorajszego seta. A moi drodzy, a ja wam tylko chcę powiedzieć, że za tydzień wystąpię na Racłakampie. Tym razem nie wystąpię sam, bierę na warsztat ze sobą MC Pomidora, którego znacie albo sprzed 15 lat, albo teraz z występów w Barbazarze, więc ja myślę, że tam będzie ogień. Przypominam, Racłakamp, Skarżysko Kamienna, już za tydzień. Przybywajcie, też jest tam dobra impreza, muzycznie bardzo szeroko, więc coś ja tam będę grał? Coś ja tam będę grał, moi drodzy? Chiptuny, 8 bitów w drum and bassach, dżunglach i happy hardkorach, więc będziemy bardzo szybko, głośno i mocno. Tak, to my. A tymczasem zapraszam do słuchania. Pa!

Halo, halo, halo, halo, już jestem. Oj, zaskoczył mnie koniec tego numeru. Big Crit, Sunset Vet, tak zaczęliśmy. Marcin, Natalii, rap sesja z tej strony. Dopiero wparowałem do studia, zdążyłem ustawić numer, ale tak szybko się urwał. No, Young Crizzle Main, troszkę mógłby jeszcze polecieć ten numer, taki banger. Zaczynamy rap sesję. Marcin, Natalii, dzisiaj solowo, nie ma ze mną Michała, nie ma ze mną Bartka. Obu pozdrawiam serdecznie. A dzisiaj z okazji swoich urodzin postanowiłem, że zagram też za namową Elmo poranną z Soul Parku. Postanowiłem, że zagram po prostu przegląd moich ulubionych artystów, moje ulubione numery, ulubieni raperzy, ale nie tylko, bo wzbogacę to opowieściami koncertowymi, bo działo się naprawdę dużo w tym tygodniu koncertowo. No ale żeby tradycji stało się zadość, no to zaczynam od mojego jednego z moich absolutnych ulubieńców, czyli Big Crita, Mississippi. Big Crit, producent, raper, król południa, i jego świeży joint Sunset Vet. Sunset, zachody słońca, no wczoraj nie za bardzo ich doświadczyliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej w dalszej części lipca. I niczym szaman staram się tutaj wprowadzić te słoneczne wibracje. Także nie przedłużając na drugą nóżkę, zaraz kolejny Big Crit, So Cool, a później już zmienimy klimat i będziemy podróżować po różnych moich ulubieńcach muzycznych. Zostańcie ze mną do 23:00. Dużo, dużo kozackiego rapu ze Stanów, jak to w rap sesji.

0: Będzie dużo dzisiaj bangerów, także szykujcie się. Przed chwileczką, najpierw Big Crit, So Cool, a później A$AP Rocky i Skepta, Praise the Lord, The Shine. I jakby nie wymieniłbym ani A$AP Rockiego, ani Skepty wśród moich ulubieńców, top w ogóle ever, jeśli chodzi o rap, ale uwielbiam ten numer i tak się złożyło zabawnie, że drugi raz z rzędu o północy, drugi rok z rzędu o północy z 11 na 12 lipca, no wczoraj troszeczkę wcześniej, ale generalnie tej nocy z 11 na 12 lipca, akurat kiedy jest noc moich urodzin, byłem na koncertach i dwa razy udało mi się usłyszeć ten numer na żywo, właśnie rok temu i wczoraj. Rok temu na Cloud Festiwalu grał A$AP Rocky i zagrał ten numer, bo jest to no, kozacki banger z jego dorobku. A wczoraj koncert grał na Cloud Festiwalu Skepta i również zagrał refren i swoją zwroteczkę z Praise the Lord. A mój brat Mateusz, z którym byliśmy na festiwalu, nakręcił filmik, jak to bawię się do tego numeru. No jest to kapitalny joint, bardzo unikalny beat, taki wiedziony tym fletem, co nie jest często spotkane w rapie, no ale jak to niesie i z tą koncertową energią na dużych głośnikach, no to naprawdę jest to świetny joint. Dlatego też wkradł się do takiego zestawienia moich ulubionych tutaj artystów i numerów, ale też właśnie z tym wątkiem koncertowym, bo dużo się działo w tej pierwszej połowie lipca, ale też wczoraj podczas koncertu Skepty, warto wspomnieć, była ogromna ulewa. Wcześniej w ogóle nastąpiła ewakuacja całego Cloud Festiwalu, później ludzie wrócili na teren, zaczęły się koncerty z powrotem, ale w momencie, gdy grał Skepta, ulewa znów się rozszalała i no ciężko było nawet wytrzymać cały koncert w deszczu. Także my tak kursowaliśmy trochę między namiotem i barierkami. No ale trochę widzieliśmy tego koncertu, gdzieś z połowę pewnie, tak? I Skepta, no to jest jakość, to jest wymiatacz koncertowy, także dał radę zdecydowanie. A dzisiaj wyszło to słońce. Wczoraj wydawało się, że nic z tego nie będzie, a jednak udało się. Także żeby podtrzymać ten muzyczny klimat, no to po deszczu it rains, it pours, musi wyjść słońce. When the sun shines again, come on i Pete Rock w rocznicę wydania tej płyty wspólnej Auditorium Volume 1. Posłuchajcie.
1: Rap sesja.
2: Okay. Peace, 1, 2, 1, 2, this is Common and I'm Mike Tessin. Right now you in tune with Marching and the Rap Session. We gonna keep it live, alright? Love.

Piękny, piękny to jest joint. Troszkę zapomniany, mam wrażenie. Lupe Fiasco i Bilal, a wcześniej Come On Pete Rock i Bilal, When the Sun Shines Again. I When the Sun Shines Again, to był chyba singiel nawet ze wspólnej płyty Komona i Pitroka. Czekamy na volume 2 tego projektu, a skoro przenieśliśmy się do Chicago, no to też tak idąc po śladem moich ulubieńców, to moja top 5, moje ever, no to już byłby Creed, Common, Lupe Fiasco. Też mamy trzech raperów z mojej ścisłej topki. Common, pochodzący z chicagowskiego Southside, o ile pamiętam prawidłowo, i Lupe Fiasco, również jeden z najlepszych MC z Chicago, w ogóle jak dla mnie jeden z najlepszych tekściarzy w historii hip-hopu. I obaj też, no Common to ma dużo współprac z Bilalem, a Lupe współpracował z Bilalem chyba dwukrotnie, w tym

How Dare You z płyty Food and Liquor Part 2. Troszkę niedoceniona płyta, niezrozumiana mam wrażenie, a był to bardzo mocny album, wielowarstwowy, mega ciekawy i angażujący lirycznie, ale też były tam luźniejsze jointy, takie wpadające w ucho jak ten, czy chociażby jak singlowy numer nawiązujący do klasyka właśnie Pete Rocka i Seals Move'a. A czemu też Bilal w Rap Sesji dzisiaj i to podwójnie, a nawet może coś jeszcze będzie od Bilala. No z tej okazji, że w tym tygodniu Bilal grał znów w Warszawie i to dwa razy z rzędu w klubie Jasmine. Bilal zagrał dwa sold out wyprzedane koncerty w środę i w czwartek. My byliśmy na koncercie w czwartek, udało nam się też zrobić wywiad z Bilalem dla Popkillera, także wypatrujcie na popkiller.pl. No i jeśli chodzi o wokalistów, to jest absolutnie jeden z najlepszych wokalistów, jakich możecie usłyszeć na żywo. Studyjnie też oczywiście, ale na żywo pełen ten wachlarz umiejętności, nieposkromiony, bo Bilal wychodzi generalnie z jazzu, więc dużo jest w jego wykonaniach improwizacji. No, to jest po prostu magia, to jest uczta dla uszu, także aby jeszcze tutaj spropsować i podpromować Bilala, który świętuje w tym roku 25-lecie wydania debiutanckiego albumu First Born Second, no to na trzecią nóżkę, można powiedzieć, kolejne kolabo Bilala z początku lat 2000, tym razem z Jermainem Dupri, jednym z moich ulubionych producentów, jednym z moich pierwszych ulubieńców, jeśli chodzi o producentów hip-hopowych. No, w początkach lat 2000 bardzo dużo trzaskał też Jermain Dupri hitów i uwielbiałem i wciąż uwielbiam to brzmienie So So Def, także posłuchajcie numer z drugiej solowej płyty Jermaina Dupri, na której też pokazał się w roli rapera, bo lubił porapować zwrotkę tu i tam, a tu wszedł już mocno w rolę rapera i nagrał numer z Bilalem o tytule Superfly.

No i na drugą nóżkę Jermaine Dupri, najpierw z beatem i z numerem Superfly, a teraz klasyk Money Ain't a Thing, numer, który znalazł się na pierwszej producenckiej płycie Jermaine Dupri Life in 1472, bardzo mocno obsadzonej, trochę też zapomnianej, a jest to kawał kapitalnego hip-hopu, R&B, no świetny, świetna muza po prostu, ale ten numer znalazł się też na płycie Jay-Z Volume 2 Hard Knock Life i był to klip bardzo, bardzo taki no kolorowy, dynamiczny klip, dużo tam się działo, panowie ścigali się samochodami, kozacki obrazek, jeśli nie znacie, to polecam. Nie będę dzisiaj dużo jakoś przytaczał faktów i tak dalej, list przebojów, jakichś danych, a po prostu postaram się, żeby ta muzyka grała, żeby wprowadzić was trochę w ten świat, w te wibracje, które gdzie tam ukształtowało mój gust muzyczny. I jak jesteśmy przy początku lat 2000, przy tym przełomie 90-tych, 2000-tych i akurat przy Jay-Z, no to odbijając to, warto wspomnieć, no Jay-Z miał wiadomo beef z Nasem, ale panowie się pogodzili, ale no i jeden i drugi są też w mojej takiej topce. Nas troszkę wyżej, Jay-Z troszkę niżej niż top 5 może, ale jest to topka. Bardzo dużo słuchałem i jednego, i drugiego i w latach 2000 i później, ale jako, że jesteśmy w klimatach milenialnych, no to jeden z moich ulubionych jointów z płyty, która była moją introdukcją do Nasa, Stillmatic, rok 2001. Posłuchajcie kawałka tytułu Rule, gościnnie na refrenie Ameri.

uwielbiam te numery. Ja Rule, Living It Up, wielki hit w roku 2001 na refrenie Case, a sam refren jest też nawiązaniem do Stevie'ego Wondera, do melodii jaką i do utworu, jaki napisał Stevie. No a Ja Rule zrobił z tym świetną rzecz i banger, który się zupełnie nie starzeje. Wciąż buja tak jak bujał dawniej, albo to może przemawia przeze mnie sentyment, ale nie. Wydaje mi się, że jest to numer, który naprawdę po tylu latach, no nie ma się czego powstydzić i brzmi wciąż kozacko. I Ja Rule też cały czas gra masę koncertów, też na fali sentymentu, ale też na fali tego, że to był kawał dobrej muzyki i naprawdę dobrze wyprodukowanego, zarapowanego hip-hopu. I to też taki mainstream, który mnie wychował i gdzieś tam ukształtował, właśnie melodyjne numery, jakieś śpiewane refreny, dużo fajnych czy sampli, czy instrumentów. No a Ja Rule to też jest jeden z raperów, którzy inspirowali się mocno ikoną absolutną rapu, czyli Tupakiem. Na tej samej płycie Pain Is Love z 2001 Ja Rule tam miał numer nawet, który był przeróbką klasyka Tupaka, Pain, So Much Pain. No więc skoro gram swoich ulubieńców, to nie może zabraknąć również Tupaka i w ogóle trochę rzucił mi ten pomysł dzisiaj rano Elmo, jak graliśmy w Soul Parku numer Life Goes On, Angie Stone, to powiedział, no to musisz zagrać wieczorem Life Goes On Tupaka. No i tak zrobimy. Tupak, Life Goes On z płyty All Eyes On Me, jeden z moich ulubionych numerów od mojego ulubionego artysty hip-hopowego, Tupac, Life Goes On.

kolejny z moich ulubionych raperów, Tretch, Naughty by Nature, jedna z moich ulubionych ekip. No nie wszystko mi się zmieściło w tą godzinę, chociażby nie zmieści się już Outkast, też grupa, którą uwielbiam, ale Naughty by Nature musiałem zmieścić, jako że też był przed chwileczką Tupac, Life Goes On, no to Naughty by Nature jest to ekipa bardzo mocno zaprzyjaźniona z Tupakiem, zwłaszcza Tretch i Pac mieli mocną więź, no więc idealnie się uzupełniają też w zestawieniu obok siebie rapowo. Filmy Flow, numer z płyty Poverty's Paradise, jedna z moich absolutnie ulubionych płyt rapowych, 95 rok. KG, jeden z moich ulubionych producentów, Tretch, jeden z moich ulubionych raperów. Także no warto wracać do tych rzeczy. A skoro jesteśmy przy ekipach rapowych, to też tak jak mówiłem, będzie troszkę o koncertach. W tym tygodniu we wtorek w Warszawie zagrali The Roots, kapitalna filadelfijska ekipa na letniej scenie progresji. No i dwie godziny były to pełne rapu, instrumentacji soulowo, funkowo, jazzowej, trochę coverów, trochę solówek instrumentalnych. Działo się bardzo dużo i panowie znów udowodnili, że są jednym z najlepszych live bandów. Nie ma ich aż tak dużo też, jeśli chodzi o hip-hop live bandów, no ale The Roots potrafią to robić i również mimo deszczu, tak jak na Klaucie, deszcz był też we wtorek, no to ludzie bawili się przednio, także bardzo fajny pomysł, tutaj czapki z głów dla Big Idea i za Klauta, i za The Roots, i za to balansowanie New Schoolu z klasyką. To jest fajne, że każdy może coś dla siebie znaleźć koncertowo. A z dorobku The Roots jedna z moich ulubionych płyt How I Got Over, i z tej płyty zagram numer z jednym z moich ulubionych MCs, Blue, kalifornijski, a także gościnie tutaj z Fonte, raper, którego też uwielbiam, raper i wokalista. Także posłuchajcie, The Roots, The Day.

Piękny, piękny numer The Day, The Roots. A my już niestety zbliżamy się do końca rap sesji. Marcin, Natalii z tej strony. Słyszymy się chyba za dwa tygodnie, bo za tydzień może nas nie być, ale może będziemy. Także tak czy siak włączcie, zobaczymy. No, dziękuję wam za obecność. Zapraszam na Facebooka. Rap sesja to będzie odsłuch całości, pełna tracklista, a wam życzę pięknego, miłego tygodnia i najlepszego hip-hopu i w ogóle dużo szczęścia. Trzymajcie się. A na koniec J Dilla, Dilla Says Go. No to trzeba lecieć.

0: Reabsesja. Akademickie Radio Campus.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam.

wieczór, minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy oddali uwagę twórcy, który kryje się za pseudonimem Perfo. Ten francuski muzyk i DJ zaznaczył swoją obecność w katalogach takich wytwórni jak choćby Mord Records czy 47 i dzisiaj chciałbym oddać mu głos. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia Perfo na rzecz serii Reclaim Your City. W tym około dwugodzinnym nagraniu pojawia się mnóstwo ciekawostek brzmieniowych, które spięte są klamrą spójności. Z uwagi na czas mam dzisiaj dla was godzinny wycinek, ale zachęcam, abyście sięgnęli do twórczości tegoż właśnie francuskiego muzyka i sprawdzili, co też ma do zaoferowania. Zapraszam zatem do wysłuchania tegoż właśnie nagrania, za którym stoi Perfo, które zostało zrealizowane na rzecz Reclaim Your City. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Przed wami Perfo.

0: nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Dziękuję wam za uwagę. Chciałbym zachęcić do śledzenia twórczości tegoż właśnie muzyka, który umilał nam czas dzisiejszego wieczoru. Mowa o Perfo. Zachęcam też do sięgnięcia do zasobów Reclaim Your City. Znajduje się tam całkiem sporo ciekawych nagrań, bardziej intensywnych, nieco bardziej subtelnych i głębokich. Jest to dość różnorodna seria. A nade wszystko zapraszam do naszego kolejnego spotkania, które będzie mieć miejsce za tydzień, jak zawsze, w niedzielną noc na antenie Radio Campus, punktualnie o godzinie 23. Dziękuję wam za dzisiejszą godzinę. Życzę dobrej nocy, dobrego tygodnia i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu, na co już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, dobranoc, Michał Wolski, audycja Synteza FM właśnie dobiega końca. Do usłyszenia.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.